Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www

love.

tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnica.

0: Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia.
1: Stop.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radiocenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co dwa tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.pl

Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

znaczy głowa. Chociaż tak jak on gotuje mi tu zestaw złych zachowań, bo się snuje. Się chowam i naświetlam telefonem, źle się czuję ze sobą i naświetlam telefonem. Jestem w piku mego życia, ale chciałem być artystą. Wiem, docenią mnie po śmierci, teraz muszę cisnąć. A więc paramy się parami, dniami i nocami. Życiem się paramy, czasem chciałbym się odchamić i niech słyszą wszystkie hamy.

0: Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.
1: Wszyscy tacy piękni na zdjęciach.

Ćnabej tych skrajnie z lewej, Ćnabej i tych skrajnie z prawej. I ej ruch, jak jesteś z nebej, co myślisz, że ma monopol naprawdę? Nie chcę żyć z butem na gardle, Melodrejt wasz mentalny kart.

0: urwa ci mu łeb jak modliszka.
1: A teraz pomyśl o sobie i się nie skupiaj na innych. Zerwij psychiczną obrożę i biegnij przed siebie jak wilki. Spróbuj się odciąć od wszystkich, którzy na tobie wiszą jak kleszcze. Kto ma dla ciebie prawdziwą wartość, a kto jest na gapę.

wokół każdego w końcu osaczy. Przyparci do ściany stajemy się łatwym celem na wszelkie chce ruch. Powiedz, jak długo pociągniesz, zanim cię w domu bez klamek umieszczą. Koleżko, ten utwór jest dokładnie o tym, na co mam i nie mam wpływu. Chcę pozbyć się wszystkich toksyn i obieram własny azymut.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.

wspaniała. Każda chwila brzmi jak reklama wakacji. Gdy wszystko się świeci, weź mnie ze sobą. Zaczynam wątpić w szczerość tych relacji. Potrzebuję prawdy, nie iluzji zmysłu, samotnego czasu, posiedzenia w ciszy, popatrzenia w myśli, podbicia na ścianie.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was wyzwoli.

dwa adaptery, te bajery, bery, weryfikuję to 2-4. Hajda, bery, bush, maniery, krusz, to bery, kusz, kusz, aż nie powygina paluszku na uszku. Clinton, George'a, nie bush, bush, pada, bery, bery, funk ci do mózgu.

się nie działo, to beat musi zagrać. Chcesz funk, gdzie jest tu berbery? Hat jakby dopiero wpadł tu za stery. Fakt, nie wiedziałeś, że tak się da, nie ryczek emery, to numery na lewe papiery mi.

0: Usłysz więcej. Radio Cenzura.
1: Pozdrawiamy Was, drodzy słuchacze i słuchaczki audycji Ogień Prawdy nadawanej w Radiu Cenzura. Pozdrawiamy serdecznie i bardzo gorąco naszego tutaj osobę, która nam umożliwia od paru lat nadawanie w jego radiu, Marcina. Pozdrawiamy oczywiście nieobecnych, stałych uczestników audycji Ogień Prawdy, Michała i Jaśka oraz Ciebie, Łukasz, za to, że jesteś. Pozdrawiam Cię serdecznie. Temat dzisiejszy, jak chcesz, to się przywitaj.
2: No, dzień dobry, dobry wieczór, szczęść Boże. Tam jeszcze. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie z Zielonej Holandii. W okolicznościach przyrody blisko natury. Piękny, lipcowy, sobotni poranek. Pozdrawiam oczywiście Ciebie, Pawle. Pozdrawiam oczywiście ojca dyrektora Marcina. Pozdrawiam chłopaków Jaśka i Michała. Żałuję, że nie ma ich dzisiaj tutaj z nami. No i mamy dzisiaj parę przemyśleń. Tutaj żeśmy wcześniej rozmawiali z Pawłem przed nagraniem. O czym będziemy dzisiaj rozmawiać, bo dzisiaj taka nietypowa sytuacja. Dwóch uczestników dyskusji. Może będzie krócej, może będzie treściwiej. Zobaczymy, co przyniesie tok rozmowy. Witam Cię jeszcze raz, Pawle.
1: Też Cię pozdrawiam serdecznie. Tak już wprowadziłeś tak delikatnie w temat. Temat, jaki dzisiaj chcemy omówić w ostatniej audycji tego sezonu, to temat pod tytułem Sens naszego istnienia. Myślę, że to pytanie jest to pytanie, które sobie od samego początku zalania dziejów ludzkości zadajemy. Jaki jest sens naszego istnienia? Po co, dlaczego tutaj jestem? I takie następne pytanie do Ciebie mamy, ten Łukasz. Czy zadawałeś sobie takie pytanie?
2: Myślę, że nie mam dnia, którego sobie nie zadawał tego pytania. Zwłaszcza wobec ostatnich wydarzeń. A szczerze mówiąc, to ostatnich 6-7 lat mojego życia. Gdy pamiętamy wszyscy, no, wszystkie celebryty świata zaczęły być po prostu, jakby to powiedzieć, mniej ważni od tego jednego celebryty, który nawywijał nie tylko w życiu, ale też i w polityce i w gospodarce. No myślę, że to był ciekawy 7 lat, które pozwoliło mi też doskonalić to pytanie. Po co to wszystko?
1: No i doszedłeś do jakiegoś ogólnego, jednego wniosku, czy raczej dużo więcej wniosków?
2: Wiesz co, wnioski to są codziennie tak naprawdę. Codziennie czegoś nowego się dowiadujemy o życiu, o śmierci. O tym, czym jest świat, dokąd zmierza. Dokąd my zmierzamy, nie? Wiesz, ja ostatnio na przykład wolny czas poświęcam na czytanie różnych książek, bardziej słucham. I ostatnio w moje ręce trafiła książka Wędrówka dusz. No. I to pytanie, które jakby zaczyna naszą dzisiejszą rozmowę, no mam po prostu dużo skojarzeń z tą książką.
1: Bo rozwiąz myśl?
2: Słucham?
1: Rozwiń swoją myśl, abyś mógł.
2: Właśnie próbuję ją jeszcze nazwać, bo to jest wszystko świeże. I ciężko mi jest po prostu powiedzieć jednoznacznie na tytuł audycji dzisiejszej tak naprawdę. Dokąd to wszystko zmierza? Jaki jest sens życia? Mi się wydaje, że to jest takie fundamentalne pytanie, które zadają sobie ludzie każdego dnia na całym świecie.
1: No.
2: Którzy próbują funkcjonować.
1: No.
2: Jakby, wiesz, no, są takie rzeczy oczywiste dla niektórych kręgach, po prostu.
1: Rozumiem.
2: Jak do tego podchodzisz ogólnie? Czy też tak uważasz, że to jest kwestia osobista, czy po prostu my jako ludzie powinniśmy zadawać sobie te pytania między sobą, żebyśmy popchnąć ten świat do przodu?
1: No myślę, że zadając sobie te pytanie, zaczynamy tak naprawdę odkrywać sedno otaczającej nas natury, rzeczywistości. Chcemy znaleźć odpowiedź na pytanie, po pierwsze, dlaczego się tutaj pojawiliśmy? Jaka była przyczyna tego, że się tutaj pojawiliśmy się. I zaczynamy szukać odpowiedzi, jaka była przyczyna tego, że się pojawiliśmy. Co za tym stoi? Czy czysty materialistyczny przypadek, czy coś więcej? Gdy znajdziemy jakąś satysfakcjonującą odpowiedź na to pytanie, to zaczynamy sobie zadawać pytanie o miejsce nasze w tym świecie, w tej rzeczywistości. A to prowadzi do tego, że jeżeli szukamy wytrwale odpowiedzi na to pytanie, no to rozwijamy się. Zdobywamy nowe umiejętności, nową wiedzę, nowy obszar poznania, jakby tak powiedzieć. A jeżeli tego nie robimy, to podejrzewam, że włącza się wtedy nas najbardziej prymitywny mechanizm naszego istnienia. Wiesz? A jak jest u ciebie?

0: o atencję.
1: Co masz na myśli o atencję?
0: Bo jesteśmy tak przytłoczeni przez system, że skupiamy się tylko na tym, żeby przeżyć, a nie żeby coś pomyśleć, co będzie jutro, co będzie za godzinę, co będzie za 10 lat.
1: A myślisz, że nie jest to czasem takie nasze błędne odbieranie tego?
0: To znaczy?
1: No,
0: jak też to rozwinąć?
1: No na przykład takie wbijanie sobie do głowy takiego błędnego myślenia, że właśnie my jesteśmy inni niż tamci mieszkańcy. Że to oni są bardziej, w cudzysłowie, wyluzowani, a my jesteśmy tacy, no, bardziej tacy. Wiadomo, są te różnice kulturowe i to wszystko, tego swojego miejsca, tak, w którym jesteś, i te czynniki wpływają na to, jak postrzegamy to. Ale czy tak jest naprawdę? Ja takim człowiekiem się nigdy nie uważałem, żebym był jakoś, chociaż mieszkam w tym kraju na bardzo krótkie okresy czasu, wyjeżdżałem za granicę. Na pewno ty jesteś dużo bardziej, możesz o tym więcej powiedzieć, o swoich doświadczeniach w innych miejscach niż ja na przykład, nie? Ale jakoś nigdy się nie czułem tutaj przygnębiony tą rzeczywistością, której tutaj jesteśmy. Mi akurat ta rzeczywistość bardzo tutaj odpowiada. Bardzo. Bardzo mi się podoba. A to, że są tacy, wiesz, bardziej, nie wiem, uzewnętrzniają swoje emocje, chociaż nie wiem, czy tak do końca z Holendami jest. Właśnie myślę, że jest wręcz odwrotnie. Że są bardziej chłodni, a to jest tylko bardziej taka pokazówka. Do tego to trzeba wziąć, wiesz, jak się ma pełniejszy portfel wynikający z pewnych innych uwarunkowań, no to łatwiej jest uzewnętrzniać pewne rzeczy, kiedy ty jesteś na dorobku, a oni, dajmy, już jadą drugie czy trzecie pokolenie na dorobku, który już mają zapewniony. Pewien system. Wiesz?
0: Wiesz, znaczy powiem tak. No. Po prostu w niektórych krajach, czy to w Europie, czy na świecie, są jakieś systemy podatkowe albo inaczej finansowe, które po prostu się sprawdzają i są systemy, które się nie sprawdzają. I to pozwala w ogóle patrzeć na świat. Jeżeli na przykład masz umiejętność i możliwość podróżowania między takimi systemami i z czasem zaczynasz porównywać to do systemu, w którym jakby zostałeś wychowany i zauważasz, że tam są plusy, tam są minusy, to może działać, to może nie działać.
1: No, no.
0: I tak samo myślę jest ze wszystkim ogólnie w życiu. Tak?
1: No, no.
0: To cały czas chcę nawiązać do tego tytułu audycji, że mówisz o tym sensie życia, tak?
1: Mm-hmm.
0: Między innymi. Każdy sens życia jest fajny pod warunkiem, że potrafimy nadać mu sens. Nie wiem, jak to brzmi, ale tak to mniej więcej wygląda. Chodzi o to, żebyśmy my potrafili nadać sens swojemu własnemu życiu, a co się dzieje dookoła, to już jest zupełnie inna sprawa, bo wszyscy dzielimy tę samą planetę, tak? Ten sam świat. I po prostu chcemy, żeby ten świat w jakimś kierunku zmierzał. Niezależnie od tego, czy jesteś wierzący, niewierzący, czy wierzysz takiego, czy innego Boga, wszyscy chcemy mieć fajne życie. I w większości z nas nie chcemy nikomu krzywdy robić. Jeżeli to jest osiągnięte ponad podziałami, no to jesteśmy w domu.
1: No masz absolutną rację w tym, co mówisz. Wiesz? Masz absolutną rację w tym, co mówisz. Się tutaj z tobą w pełni zgadzam.
0: Wiesz, to ja nie odkryłam Ameryki, nie wynalazłem koła od nowa, albo nie ulepszam koła, po prostu wskazuję miejsca, w których może to zadziałać, ale jako, że mamy wolną wolę, sami decydujemy, czy chcemy ten świat, czy nie chcemy ten świat. Ja bym chciał, ty byś chciał, a co? Nasi słuchacze?
1: Co
0: ten świat, który, no ten świat, o którym mówię, o którym mówimy.
1: No tak. Zgadzam się z tobą. Chciałbym. Ja mam taki świat.
0: No. Nie wiem, może... to... Zostało jeszcze 8 miliardów jakieś.
1: Może jest więcej takich ludzi. I właśnie skąd to wynika? Myślę, że ty też masz taki świat. Mam rację?
0: No, nawet jeśli nie mam, to robię wszystko, żeby go mieć.
1: Albo jesteś na dobrej drodze, żeby go
0: mieć. Ale to nie mam.

0: Ale pewnie mam.
1: No masz. Tak uważam, że masz. Albo jesteś na bliskiej drodze do osiągnięcia tego. A wiesz, dlaczego
0: ja myślę, tak samo chłopaki, jak i Paweł, i ten Paweł, mówię, Michał i Jasiek też pewnie tak coś takiego uważają. Myślę, że mamy jakby wspólny mianownik tego wszystkiego i myślę, że to jest też przyczyna, na której się spotkaliśmy. I nasze drogi się przecięły, chociażby w tej audycji.
1: No zgadza się. A wiesz, dlaczego się przycięły?
0: No dlaczego?
1: To jest jeden wspólny mianownik. Tym mianownikiem jest tytuł dzisiejszej audycji. Przeszukamy sensu. W tym bezsensownym świecie. Dla pozu.
0: Wiesz? No, jak powiedział Einstein, cokolwiek robisz jest nieznaczące, ale jest turbo ważne, żebyś to robił.
1: Wiesz, co ci powiem? Myślę, że nasze działanie jest bardzo ukierunkowane. I dlatego jak ci mówię, że znalazłem swój szczęście w tym świecie, bo myślę, że to jest bardzo powiązane z tym tematem. Że jeżeli jesteś głupim cymbałem, który się skupia tylko na zaspokajaniu swoich najbardziej prymitywnych potrzeb, pragnień i możesz mieć pusto na koncie, możesz mieć pełne konto środkami zapewniającymi ci takie życie, jakie nawet nie jesteśmy sobie w stanie pomyśleć, a jeżeli będziesz działał tylko w trybie fabrycznym, to po prostu będziesz nieszczęśliwy. Bo nigdy nie będziesz chciał odpowiedzieć na te pytanie. Nawet nigdy się, możesz się nawet nie zadawać takie pytanie. Po co? Po co ja tutaj jestem? Po prostu będziesz myślał, jak już tutaj jestem, to będę dymał, ile się da. To jest mój cel. I sens istnienia. No, a czy to też można jakaś odpowiedź. Nawet może bez zadawania sobie tego pytania w takiej formie, jakiej my je zadajemy. Nie? Ale to będzie sens takiej osoby. Po prostu będzie i będzie żył takim pozornym szczęściem i będzie niszczył życie innym i tyle. A my po prostu przekroczyliśmy pewien, jakby powiedzieć, ustawienia fabryczne. Że po prostu
0: Myślę, że tak. Myślę, że tu masz rację. Mamy inne ustawienia niż fabryczne. Że tak powiem, nasz własny system operacyjny jest skustomizowany, jak to się ładnie nazywa. W dzisiejszych czasach i w związku z tym nasze doznania użytkowania tego systemu są zupełnie inne niż ktoś, kto cały czas ma fabryczną tapetę.
1: No właśnie. No. A po prostu wbrew temu, co tutaj na przykład Jasiek mówił, że liczba osób przebudzonych wzrasta, ja mam odmienne przekonanie. Może co do samej zasady, liczba ludzi, którzy wchodzi na tę drogę, wzrasta, ale ludzi, którzy naprawdę chcą znaleźć odpowiedź na te pytanie, maleje. Takie jest moje przekonanie. Dlatego ten świat coraz bardziej do dupy funkcjonuje. Bo jeżeli szukam odpowiedzi, i nie jest to tylko taki krótkofalowy. Nie chodzi mi o to, że każdego dnia muszę żyć tym pytaniem, po co tutaj istnieje. Ale chodzi o to, że jeżeli poszukiwanie tej odpowiedzi jest takim, jak powiedzieć, programem zero we mnie, który sprawia, że poszukuję na wszystkich możliwych płaszczyznach odpowiedzi na to pytanie, to wtedy zaczynam wchodzić na coraz wyższe tryby. Coraz większe poznanie, odkrycie, a przez to znalezienie odpowiedzi, po co tutaj jestem, jaki jest sens mojego istnienia. Kto za tym stoi, albo co za tym stoi. Wiesz? Takie jest moje przekonanie.
0: A myślę, że całkiem standardowe przekonanie, jeżeli chodzi o tą audycję. Wydaje mi się, że gdyby tak więcej ludzi myślało, to jakaś masa krytyczna pozwoliłaby zrobić,
1: nie wiem, co?
0: Zmianę sił, albo ewentualnie, nie wiem, ustawienie takie, które jest optymalne dla innej grupy docelowej niż tylko...
1: No, no, no.
0: Słucham? Słucham?
1: No, no mów, mów, ja cię słucham.
0: Nie, przez to, przez tą całą... Jakby mam to na myśli tyle, że...
1: No, no.
0: Świat mógłby być lepszy, gdybyśmy po prostu mieli trochę bardziej otwarte oczy i uszy i mieli w sobie więcej empatii do innych. Tak naprawdę w tej audycji poruszamy tematy takie typowo biblijne, a ja dzisiaj już widzę, że ta dyskusja to jest taka bardziej filozoficzno-publicystyczna niż taka bardziej jakaś religijna. Nie wiem, czy to ci przeszkadza w ogóle.
1: Nie, takie było założenie tego.
0: Ale myślę, że charakter dzisiejszej audycji właśnie pozwala na troszeczkę inną formę dyskusji.
1: Mhm. A jeżeli ci powiem, że ludzie tego nie chcą, że większość, zdecydowana większość ludzi woli żyć w typie ustawień fabrycznych.
0: Jak myślisz, co z tego... Dlaczego... Tak, tak, tylko powiedz mi, jak myślisz, dlaczego tak jest, że ludzie idą w tym kierunku, a nie w tym, co my na przykład? Znaczy, co jest taką przyczyną, że dzisiaj ludzie po prostu wolą iść z prędem, wolą iść jakby według systemu, a nie chcą iść troszeczkę pod prąd, albo ewentualnie tą ścieżkę, taką, która jest dla wszystkich. Natomiast wybrać...
1: Bo wiesz, co ci powiem? Takie znalezienie... Według mnie satysfakcjonującej odpowiedzi na to pytanie, albo serię pytań powiązane z tym naszym dzisiejszym tematem, jest co wymaga od nas? Dużej elastyczności.
0: Jeszcze raz?
1: Wymaga od nas dużej elastyczności umysłowej.
0: A mentalnej. To prawda.
1: Wiesz dlaczego? Bo często odpowiedzi, które odkrywamy, nie zgadza się z naszym założeniem, z jakim wychodziliśmy. Bo pewnie mam jakieś założenia, takie wiesz, intuicyjne, obserwacyjne. I tak postrzegamy rzeczywistość. A tutaj dostajemy informację, która całkowicie burzy to. Jest to łatwe? Jeżeli to jeszcze stanowi jakiś tam ważny fundament twojej osobowości psychofizycznej? Jest to łatwe zmienić? Pogodzić się z tym, że nie masz racji? Pokonać swojego? To jest trudne.
0: No, tu się zaczynają schody, proszę pana. I to są wysokie schody dla niektórych, które są skuteczną barierą, bo nie ma windy.
1: Widzisz? I powiem tak. Jako taki przykład takiego, większość ludzi na świecie, podejrzewam, wierzy z całym przekonaniem, albo takim przekonaniem, że im tam to powiedziano i dla nich to jest prawda objawiona, a nawet tego często nie zgłębiali, jako przykład podaję, że jesteśmy wytworem pierwotnej zupy tam jakiejś tam protoplazmy czy czegoś tam. Że tak, to Star Trek był taki odcinek i tam było pokazanie początków ludzkości i tam pokazuje, jest tam planeta Ziemia, skalista jałowa pustynia i tam jest jakieś takie bajorko i ten tam pokazuje, tu jest wasz początek. Tu jest wasz początek, w tym pajorku, całej waszej kosmicznej cywilizacji, jaką tam ten statek stworzyliście, nie? No i większość głąbów takie coś wierzy. Sorry, że użyłam takiego, jeżeli drodzy słuchaczu albo słuchaczko wierzysz, to cię nazywam głąbem z tego powodu, to przepraszam. Bo to po prostu...
0: No, proszę, a dajmy... Jeszcze... To się może tak to nazwijmy.
1: A wiesz co, a wiesz jeszcze, co jest jeszcze większym taką, nie wiem... przeciwnością, taką dla mnie już rzeczą, chociaż sam też byłem takim głąbem. Przez wiele lat. Też byłem takim głąbem. który to samo...
0: Przerzeka?
1: Który coś takiego łączy, że... Wiesz co, że wiesz, oprócz tego, że wierzą w taką bajorko wiecznego życia, w którym powstała ludzkość i całe życie na Ziemi, to dodają do tego jeszcze Boga, albo Bogów, albo jakieś wyższe bytowe istnienie, wiesz o co chodzi? Czyli wierzą w jakąś wyższą siłę duchową, nie? I wierzą w to, że ta wyższa siła duchowa, której często przypisują wszechmoc, nie? Na przykład. Czy to świadomy, czy nieświadomy sposób? Musiała wykorzystać do tego, żeby powołać nas do istnienia jakąś, jakby powiedzieć, bajorko do tego, tam z bakteriami, które pod wpływem gigantycznych splotów przypadkowych, chaotycznych działań na przestrzeni, jak to się mówi, eonów, czyli miliardów albo i więcej lat, wyewoluowało w sposób przypadkowy do tej formy, jakiej jesteśmy teraz. Przecież to jest totalna sprzeczność, którą sam kiedyś wierzył.
0: I nie jest tak, ludzi podważa ten pogląd.
1: No, ale są w mniejszości. Są w mniejszości.
0: Myślę, że tam coś zaczyna rosnąć w tym momencie i będzie jeszcze większe na pewno, bo coraz więcej ludzi widzi, że system nie jest po to, żeby nam służyć, tylko po to, żeby służyć tym, którym ma służyć.
1: Aha. Wiesz, o co mi chodzi? Tu nie chodzi o to, że ja chcę tutaj kogoś obrażać, że mówiąc te rzeczy, które mówię, mam na celu obrażać tutaj ludzi, którzy słuchają. Tylko wiesz, o co mi chodzi? Bardziej doceniam ludzi, którzy zadają sobie pytanie pod tytułem, jaki jest mój sens istnienia? Skąd się pojawiłem? Dokąd zmierzam? Takie tam inne tego typu, nie?
0: Myślę, że człowiek... Przepraszam, tak trochę się wtrącę, obawia się trochę Jaśka. Jeszcze człowiek, który ma od pierwszego do pierwszego żyłowany budżet, jest w stanie zdać sobie takie pytanie, że...
1: Przecież ty i ja takimi ludźmi jesteśmy.
0: Ale mam na myśli, że masz na przykład sytuację taką, że ledwo wiążesz koniec z końcem, masz żonę, dziecko, nie wiem, jakiś kredyt, pożyczka, chwilówka, cokolwiek, ty nie myślisz o tym, jaki jest sens mojego życia, bo ty na to nie masz czasu, bo ty musisz znaleźć czas na to, jak zrobić pieniądze, które pozwolą ci wziąć kolejny oddech i pozwolić na przeżycie kolejnego dnia. I takich ludzi też jest całkiem sporo. Wśród nich też się tworzą ludzie, którzy zadają na szczęście sobie takie pytania i wychodzą z tego.
1: Ale my też tak jesteśmy.
0: Z tego dołka.
1: Powiedz mi, czy ty na swój bochenek chleba nie zapierniczasz ciężko i mozolnie? No powiedz mi, czym się różnisz od tych ludzi? Podejrzewam, że stopę życiową masz na podobnym poziomie jak zdecydowana większość ludzi w tym kraju. Podejrzewam, że na podobną stopę, tylko przystosowaną do warunków uwarunkowań holenderskich, też są Holendrzy i tak jest w każdym innym miejscu. Czyli w tym aspekcie ani ty, ani ja nie różnimy się od, podejrzewam, 80-90% ludzi mieszkających w Europie.
0: No, 80%
1: to może trochę. Ale tak, to nie są czasy 100 lat temu, że mieszkamy w jakiejś, mieszkamy na jakiejś prowincji w Polsce, mieszkamy w rozpadającej się lepiance i naszym podstawowym pytaniem jest to, czy sobie dzisiaj włożę coś do brzucha. To nie są te czasy. Tak jeszcze było 100 lat temu w Polsce. Te czasy nie ma.
0: To nie są czasy.
1: Wiesz, o co chodzi? To tak jest piramida Maslowa.
0: Tak, wiem dokładnie.
1: Piramida Maslowa.
0: Najpierw potrzeby biologiczne, fizyczne, potem dopiero jakieś tam wyższe.
1: Które są w Europie 95% ludzi, czy nawet 97% ludzi zaspokojone. Wtedy wchodzą tak zwane potrzeby wyższego rzędu. Czyli 90% ludzi na tym kontynencie, albo nawet powiem na świecie zachodu, może sobie zadać to pytanie, bo nie głodują. Mają dach nad głową. nie mają przekonania, że żyją, jak to się mówi, tylu gościach od pierwszego do pierwszego, ale to jest inny od pierwszego do pierwszego niż na przykład od jutra, od dzisiaj do jutra, żeby nie głodować. To jest zupełnie inny poziom, którego my nawet nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. To, że sobie tam czasem zrobimy jedną dwudniową głodówkę świadomie, to nie jest coś takiego jak głód, który wynika z tego, że jesteś do niego zmuszony. Nie masz wyboru. To czyli ci ludzie sobie mogą zadać takie pytanie. I my jesteśmy wśród nich. I my sobie te pytania zadajemy. A to, że mają napchane te od pierwszego do pierwszego, bo mają napchane te realizacje potrzeb wyższego rzędu, czyli, nie wiem, bardziej przyjemne życie, czy coś, to są potrzeby wyższego rzędu. I przez to się tam zadłużają, robią tam jakieś inne, bardziej wypasione życie, takie, także jak ten i się zadłużają, to już jest inna kwestia. To nie wynika z tego, że biologia ich ogranicza, tylko ograniczają ich własny wybór. Wiesz? To tak z tobą. Masz potrzeby wyższego rzędu, ponieważ na przykład, jak mi tam opowiadałeś parę miesięcy temu, jesteś osobą, jak cię poznałem, jesteś osobą, która lubi podróżować po świecie, tak?
0: Lubię ogólnie się przemieszczać.
1: Lubisz się przemieszczać, lubisz poznawać nowe miejsca, nie?
0: Też.
1: I do tego jest potrzebny większy portfel niż tak się mówi, niż zwykle, nie? To też automatycznie wpływa na to, jakie decyzje życiowe podjąłeś, nie? Nie jesteś
0: związany... Możesz też podjąć tak jak ja, podróż autostopem przez Europę za niecałe 200 euro i też przeżyć ciekawą przygodę.
1: No właśnie, na przykład. Przepraszam. Na przykład.
0: No. Więc ja nie uważam, że budżet jest takim ogranicznikiem, który jakby wyznacza, że ja tam pojadę albo nie pojadę, bo moje doświadczenia w tym zakresie udowadniają, że za 500 zł możesz przejechać 7-8 krajów, spać pod chmurką, bo jest lato i przeżyć fajną przygodę i wrócić do domu. Więc. Rozumiem, że podróżowanie w dzisiejszych czasach jest bardzo wygodne, bo mamy pociągi, samoloty, autobusy, samochody, rowery, motory. Możemy iść z buta. Mamy dużo możliwości. Pytanie tylko, czy chcemy wykorzystywać te możliwości, czy chcemy się bawić w ten świat, który nam się w tej chwili serwuje pod tytułem pato internet.
1: Tym Matrixem,
0: tak.
1: No, tym fizycznym Matrixem, ale wiesz, bo trochę, żebyśmy nie uciekli od sedna tej audycji. I wiesz, no po prostu zadawanie sobie, nie tylko zadawanie, ale próba znalezienia odpowiedzi, która mnie usatysfakcjonuje, bo na przykład cenię ludzi, którzy na przykład przyjmują taką odpowiedź na to pytanie, że na przykład są... Jesteśmy dziełem przypadku, ewolucyjnego przypadku. I mają tego świadomość.
0: Tak jak wspomniałem wcześniej, tak. Coraz mniej ludzi w to wierzy, ale kontynuuj.
1: I wiesz, mają takie przekonanie do tego i automatycznie znajdują też z mojego punktu widzenia błędną, ale z ich punktu widzenia prawdziwą odpowiedź na swoje miejsce w tej rzeczywistości. I robią tak, i żyją tak. I
0: to nie działa, a niech działa.
1: I nie wpakowują to żadnej jakiejś tam wyższej siły. Nie robią miszmaszu. Cenię takich ludzi, którzy w sposób świadomy, krótki, ale na przykład świadomy na takie, może nie na takie pytania, ale z ich kontekstu to widać, że poznali swoje miejsce w tym świecie. Skąd pochodzą i dokąd zmierzają. Tak samo jak na przykład ci, którzy są przekonani, że są tworem wyższego bytu, albo wyższych bytów, jak tam wierzą. I automatycznie to też zmienia perspektywę ich miejsca i drogi do tego, całkowicie. To też jest inny, też cenię takich ludzi. Najbardziej, może nie, że pogardzam, ale myślę, że największym błędem, jakim ludzie popełniają, to jak mieszają te dwie rzeczy. A niestety tego jest najwięcej. takiego miszmaszu duchowego, takiego, wiesz, takiego miszmaszu, która daje ci błędne, chyba najbardziej błędną, jak i powiedzieć, odpowiedzi, albo serię odpowiedzi na te pytania, czy pytania w tym temacie. Bo tak naprawdę do nikogo nie zmierzasz. Myślisz, że zmierzasz, a to tak naprawdę to jest jak ten, kulicza Noa. Wchodzisz i co chwilę tylko wchodzisz i otwierasz nowe ten, wchodzisz do nowej komnaty, a tam są następne drzwi, następne i tak całe życie możesz podążać. Tak naprawdę nigdzie się nie znaleźć. I na ukresu swojego życia powiesz, no kurde, no całe życie na to poświęciłem, całą siłę na to wydałem, jaką mogłem, środki i inne rzeczy, a nie znalazłem odpowiedzi na to pytanie. Po co ja tutaj
0: jestem?
1: No ja sobie
0: mogę powiedzieć za siebie, że właśnie ja takie pytania chciałbym właśnie uniknąć.
1: Jakiego?
0: No właśnie tego, które w tej chwili zadałeś i skupiam się na tym. Ja oczywiście mówię za siebie, tak, ale znaczy może podsłuchują.
1: No.
0: Też może wyciągnąć jakieś wnioski dla siebie. Ja po prostu chciałbym, żeby w wieku starczym, kiedy już będę u schyłku tego życia, właśnie tego pytania nie było.
1: Mhm.
0: Żeby po prostu, wiesz, były inne, lepsze pytania, bo uważam, że można postawić sobie lepsze pytanie na koniec życia.
1: Zgadza się.
0: A prędzej czy później wszystkich nas to czeka, niezależnie od tego, w kogo wierzymy, czy w ogóle wierzymy.
1: Mm-hmm.
0: Bo od tego jest, bo od tego jest zależne to, w jaki sposób będzie wyglądał twój ostatni oddech tak naprawdę.
1: No. Zgadza się. I potencjalnie, jeżeli jesteśmy, nie jesteśmy dziełem przypadku, tylko dziełem czegoś większego, kogoś większego, nasza dalsza egzystencja w innej rzeczywistości. Na przykład.
0: No, i dlatego, niektórzy twierdzą, że śmierć jest tylko przejściem, nie? Jest taką iluzją, która jakby jest zdrukowana w tą rzeczywistość, w której w tej chwili funkcjonujemy, bo jak się przyjrzysz na przykład hinduistom,
1: no właśnie
0: czy ogólnie,
1: ogólnie
0: nacjom, które wierzą w inkarnację, które twierdzą, że żyjemy więcej niż raz, potrafimy się wcielać w różne postaci, w różnych ludzi, czasem nawet zwierzęta. I dzięki temu właśnie jakby, że to jest jakby skorelowane z rytmem natury, wielu ludzi odkrywa w tym jakiś głębszy sens, który pozwala im
1: trwać.
0: Funkcjonować w tej rzeczywistości.
1: To ja cię zasmucę teraz tym, co teraz powiem.
0: Hmm.
1: Wiesz? Właśnie akurat miałem się do tego, znaczy nie do tego, miałem poruszyć ten wątek. Czyli podobny wątek miałem poruszyć. Czyli widać, że nasze, jak ktoś, używając takiego języka podobnego, jak ty przed chwilą użyłeś, nasze wibracje ze sobą współgrają. Wiesz, dlaczego ja odrzucam religię w sumie na przykład?
0: Dlaczego?
1: Bo one są właśnie tym połączeniem tym takiego materialistycznego punktu z takim duchowym, takim wymieszaniem tego. I według mnie prowadzą do nikąd. Bo wiesz, jakie jest założenie hinduizmu na przykład?
0: Teoria mniej więcej rozumiem, o co w tym wszystkim chodzi, ale ja nigdy nie byłem w Indiach.
1: No ja też nie byłem. Też nie jestem.
0: Ale w mojej wypowiedzi chodziło mi bardziej o to, że ja rozumiem ludzi, którzy rozumieją życie w ten sposób. Ja nie powiedziałem, że to jest moje. Ja powiedziałem, że rozumiem ludzi, którzy odbierają w ten sposób świat. I dlatego też ten sposób opisałem.
1: No,
0: to nie jest jednoznaczne z tym, że ja się z tym utożsamiam.
1: Nie,
0: to jest jednoznacznie z tym, że ja to rozumiem.
1: Nie, ja też to rozumiem, czemu ci ludzie się z tym utożsamiają, bo to jest bardzo ciekawa koncepcja. Tylko ma po prostu pewną...
0: Myślę, że bardzo atrakcyjna w dzisiejszych czasach, powiem ci szczerze.
1: Tak,
0: bo
1: dlatego tak.
0: Chociażby nawet jak Kościół katolicki dzisiaj w Polsce, czy w ogóle chrześcijaństwo na świecie, to stwierdzimy, że jest ewidentny kryzys wiary, przez co ludzie tracą sens życia, przez co świat zaczyna wyglądać, jak wyglądać.
1: Powiem ci tak, że na tym kraju, w którym jesteś, następuje pewne odwrócenie tego trendu, bardzo duże. Akurat w duchu katolicyzmu. Tak ci powiem, taką ciekawostkę. Takie pierwsze znamiona bardzo potężnego trendu. Belgia, Holandia, Francja, Włochy, Hiszpania. Ale to już jest może temat na inną audycję. Jest to bardzo atrakcyjna wizja. Tylko ja ci powiem, dlaczego ja to odrzucam. Dlaczego uważam, że to jest błędna koncepcja, prowadząca do, jak to się mówi, do nikąd. Nie jest to jakimś znawcą hinduizmu, albo inaczej, religii wschodniej. Ale hinduizm z buddyzmem i z taoizmem, one mają poza jakimiś szczegółowymi, takimi bardziej kulturowymi, znaczy nie kulturowymi, miejsce, w którym się to narodziło, mają podobne zbieżność, mają podobne albo nawet takie same założenia. I na przykład ja to powiem na temat hinduizmu. Teoria ewolucji, ona się wywodzi z hinduizmu. Ona jest zawarta w hinduizmu, ona już jest zawarta w Weda.
0: To jest
1: Później...
0: ogólnie fakt naukowy, czy to po prostu jakaś droga dedukcji, bo może coś mi ominęło, ja nie bardzo rozumiem.
1: Chodzi mi o sposób rozwoju świata. Rozumiesz? Na przykład Arystoteles też to zawarł w swoich, swoich naukach. On to bardziej, tam jest to bardziej przedstawione sposób, powiedzmy, duchowy, opisującą rzeczywistość w sposób duchowy. Później, bo świat grecki miał bardzo żywe kontakty, jakby powiedzieć, światem ten indyjskim, przez Bliski Wschód, cała wymiana idei. Platon był bardzo blisko sformułowania teorii ewolucji, w sposób bardziej naukowy. Tylko tam u pewnych detali zrobił. I dopiero później to przełożył, jakby powiedzieć, na język taki, używając naszej terminologii współczesnej, język naukowy Darwin. Ale koncepcja jest taka sama. Koncepcja jest taka, że świat działa w cyklach. Powstaje, rozwija się, umiera, rozpada się i powstaje na nowo. I na przykład trzy główne bóstwa, ta triada hinduistyczna, Shiva, Vishnu i ten, jeszcze jeden. Vishnu, Shiva,
0: Krishna.
1: Chyba tak. I oni są, jeden jest ten i po prostu oni, po prostu, i to jest wieczny cykl. Na przykład z hinduizmu, z nauki hinduistycznej, weszło do świata nauki koncepcja, że świat ma miliardy lat. To z tego się wywodzi. I, nie, i wiesz, jak się na to popatrzysz, to może zrozumiesz, dlaczego naukowcy, stricte naukowcy, którzy w świecie nauki kreują się jako materialiści, tak bardzo przy nich jest bardzo wiele akcentów hinduistycznych. Na przykład nie bez powodu jest, jak się przez ten pryzmat popatrzy na naukę, nie bez powodu też zrozumiesz dlaczego w CERN-ie, Centrum Nauk nad, jakby powiedzieć, badaniami jądrowymi, materii, tego wszystkiego, znajduje się hinduistyczny posąg hinduistycznego bóstwa. Bo to są właśnie koncepcje, które wywodzą się z hinduizmu. I one właśnie łączą te dwa aspekty. Takie, jakby powiedzieć, materialistyczne z tymi duchowymi. I to jest taka wieczna pogoń. Będziesz umierał, będziesz się nawet przekształcał, to, ale końcem tego jest wszystkiego totalne unicestwienie, anihilacja. I z tej anihilacji zaś się rodzi na nowo rzeczywistość. Czy jakby, gdzie pamiętam te bóstwo, które tam Wisznu chyba pierwszy to odtwarza od nowa i cały cykl tam na nowo trwa. On tam nawet jest podzielony na ile te cykle trwa. Świat ten. Naprawdę bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Jak się popatrzy przez ten pryzmat hinduizmu na współczesną naukę, a zwłaszcza na takie nauki jak fizyka, matematyka, to można zrozumieć, dlaczego te nauki tak bardzo są powiązane z hinduizmem. I po prostu dla mnie to jest taka ciągła powtarzalność tego samego cyklu. Tylko w różnych wariacjach. Rozumiesz? To samo się powtarza. Tylko, że tam
0: rozumiem,
1: jest...
0: że no? Ktoś musiał poukładać na początku tą rzeczywistość, żeby wyjaśnić sobie w ogóle... Zakładam, że po prostu pierwsze cywilizacje, pierwsi rozumni ludzie, którzy stawiali kroki na tej ziemi, zadawali sobie te pytania i wymyślali do nich różne teorie, czasami mieli jakieś wizje, czasami po prostu spotkały jakieś istoty, postaci z innych światów, to się mogło zdarzyć.
1: No właśnie, hinduizm też o tym mówi. Hinduizm też o tym mówi. O tych istotach, kosmologia hinduistyczna właśnie pokrywa się z kosmologią współczesnej nauki. Tylko język świętych ksiąg hinduizmu jest dostosowany do współczesnego języka. Przemianowany z języka naukowego, z języka powiedzmy takiego ducho, takiego religijnego na język nauki. To samo jest. Tamty hinduizm też o tym mówi. Jest cały opis tam, jakbyś sobie zaczął tworzyć mitologię, bo dla mnie to jest mitologia. Nie żadne tam prawdziwe, to dla mnie to jest mitologia. Zobaczyłbyś, że po prostu no dlaczego tak bardzo ta cała koncepcja rozwijana tych wielkich duchowych istot, które przyjdą na Ziemię, które teraz się tak to propaguje, że nawet przywódcy, największy przywódcy świata też się zaczynają to bawić. To jest po prostu propagowanie tego idei, które mają 4000 lat. Przynajmniej. Bo według założeń naukowych hinduizm jest najstarszą religią świata.
0: No, najstarszą, dalej... która ma tylu wyznawców. Bo na pewno są starsze religie, które są jakby powiedzieć może nawet niszowe względem
1: starszą hinduizmu. Starsza religia świata. Która ma najstarsze księgi świata. I okay. Które trwają nieprzemiennie. Wiesz? Może są jakieś tam mało
0: tak,
1: znane.
0: Tak, ja rozumiem, tak.
1: I po prostu wiesz, o co mi chodzi. I po prostu... No. Dla mnie to jest takie właśnie połączenie tych dwóch dróg, które według mnie są błędne.
0: Jaka droga według ciebie nie jest błędna? Bo do tego się to wszystko sprowadza. Jaka według ciebie droga nie jest błędna? Bo takie pytanie się jakby automatycznie nasuwa na...
1: Jaka jest błędna, no wiesz coś powiem, no. Trudne pytanie.
0: Wiesz, ja na nie wiem. Co jest błędne, to jakie, to co jest, to nie,
1: nie
0: jest
1: dla
0: błędne.
1: Mnie to jest, dla mnie to jest błędne, dla mnie. Dla mnie pozbawione, okay. Jakby powiedzieć, tego właściwego, poznania właściwego swojego miejsca w świecie. Cudzysłowie w świecie, nie chodzi mi tylko o świat ziemski. Chodzi mi o znalezienie właściwej odpowiedzi na to. Wiesz, dla mnie odpowiedzią jest to, co powiedziałem, Bóg Biblii. Ponieważ...
0: Ale zdajesz sobie z tego sprawę, że dla ciebie odpowiedzią jest Bóg Biblii. Ale istnieją ludzie na świecie, którzy być może nie wierzą w tego Boga Biblii, ale oni też znaleźli odpowiedź.
1: Jesteś bowiem? Powiem tak, jeżeli, tak ci tylko powiem, już będę abstrahował tylko od tego Boga Biblii. Jeżeli nie jesteśmy przypadkowymi, do tego trzeba dołączyć ludzi, grupę ludzi, którzy są stricto ewolucyjno-materialistyczne spojrzenie mają, nie? To już w ogóle te dwie koncepcje, czy 10 tysięcy koncepcji dla nich jest błędne. Chodzi mi o...
0: No to wiesz, to jest też zupełnie inna para kaloszy, ale tak, to jest... Rozumiem, no. Rozumiem ten
1: punkt. Chodzi mi o to, że ludzie, którzy dopuszczają, że nie są dziełem przypadku, tylko czegoś większego, nie? Jeżeli i mają całe multum różnych istot, które w ich mniemaniu, w moim mniemaniu, nas powołają do istnienia. Jeżeli nawet jest tam jakaś grupa, nie jest to jedna istota, tylko jakaś grupa istot, to one ten świat ułożyły według jakiejś swojej przemyślanej wizji, nie? Tą rzeczywistość. A przez to jest jakiś jeden klucz prawdy do tej rzeczywistości. Nie 10 tysięcy, Nie milion, tylko jeden klucz. Bo tak ty i ja. Wiesz, o co chodzi? Nie ma czegoś takiego, ja się nam wpakowywuję, że jest 10 tysięcy dróg do tego, w cudzysłowie, przebudzenia. Tego wejścia na wyższy stan egzystencji. Zadając sobie i znajdują odpowiedź na te pytania. Tylko zakładam, idąc dedukcją logiczną, jeden czy 10 stwórców stworzyło nas. Jeżeli nawet było tych 10 stwórców, to żeby nie było chaosu. Bo zakładamy, że te istoty są, albo istoty mają taką wszechmoc, taką wszechwiedzę, takie zdolności, że nie działają chaotycznie. Tylko działają w sposób uporządkowany. Te swoje dzieło stwórcze, które powołują do istnienia, chcą, żeby było w cudzysłowie idealne, nie? W swoich założeniach. To musi to być logicznie uporządkowane. A żeby to, dajmy, jest tam 10 istot, które jest spółten, to one muszą być ze sobą zgrane. A nie, ja sobie zrobię tak, ty sobie zrobisz tak, tak i mamy jeden rozpierdol. Co jest za osób? Tylko działamy, współgramy wspólnie. Dla powołania, bo jeżeli nas powołali do istnienia, nie, to podejrzewam, że celem powołania nas do istnienia, odrzucając, że to są złe byty, które chcą tylko naszego nieszczęścia, tu już jest kolejna przestrzeń, która nas rozdzielić, ale idę dalej dedukcją. Są to istoty z założenia dobra i z dobrych pobudek nas powołają do istnienia, nie? No to ten chaos musi być jak nie może, musi być do minimum, albo najlepiej, żeby w ogóle nie występował. Czyli są logiczne, są spójne, są, dajmy, dobre, powołają nas do istnienia dlatego, że chcą się podzielić z tym doświadczeniem istnienia, jakie oni doświadczają, tylko może na innym poziomie niż oni doświadczają, nie? Czy ta jedna istota, czy ta 10 istot, nie? No to automatycznie ilość potencjalnych dróg, żeby odkryć i poznać tą istotę, czy te istoty, które nas powołają do istnienia, zakładają sobie z założenia i z natury. To nie, automatycznie liczba potencjalnych dróg prowadzących do nich, czy do niego, ogranicza się. Bo nie będzie, myślę, że będąc wy, to chce, czy chcą te istoty, żebyśmy je poznali, odkryli i z nimi współdziałali, jeżeli to jest możliwe, no to nie będą nam tworzyć jakichś utrudnień, powywać jakieś takie, wiesz, takie fałszywe ścieżki, żebyśmy tutaj, wiesz, szukamy ich, ale oni się nie chcą dać odnaleźć. Będą nam tylko dawać ciągłe utrudnienia i będą nas przekierowywać, wiesz, będą te jakieś dawać takie założenia prawdziwe, które u kresu się okazują, jak dojdziemy do tego kresu, jakoś tam poszukiwać, okazują się błędne. Żeby nas tylko zwieść. Bo jeżeli by tak było, to znaczy, że nie są dobre z natury, tylko mają już takie, no, przynajmniej dwutorową naturę, dobrą i złą. A ja tutaj zakładam, że są dobrymi istotami. Czyli chcą, żebyśmy je poznali. Czyli są dobre. Czyli będą nam ułatwiać to, żebyśmy doszli do odkrycia tych istot. Albo istoty. Czyli automatycznie ta liczba tych potencjalnych ścieżek coraz bardziej się skraca. I zostaje jedna. No jedna. Żeby właściwie poznać tego, odpowiedź na to pytanie, po co tutaj jestem, po co zostałem powołany, jaki jest cel mojego istnienia, jeżeli za tym stoją, zakładam, takie istoty, które są za to dobre i złożyły na, bo chciały się podzielić tym domem z nami. To mówienie o tym, że są ty tu, to po prostu to jest jakby rzucanie takich ten, szukajcie sobie na ślepo, uda się wam, to się uda, nie uda, to się wam nie uda. Tylko jedna, która prowadzi do tego źródła, a nie 10 tysięcy dróg.
0: Bo to ja tutaj pozwolę sobie przerwać, bo ja uważam, że tutaj nie do końca się z tobą zgadzam, aczkolwiek rozumiem te spojrzenia.
1: No to czuję się. Natomiast
0: dla mnie chodzi o to, ja bardziej wchodzę w taką
1: Nie, w czym się nie zgadzasz konkretnie? W czym się nie zgadzasz?
0: Warstwą.
1: Ale czy to nie jest... czy to, co mówię...
0: No, już ci mówię, już ci tłumaczę. No? Dla mnie po prostu, ja omijam ten wątek religijności. Dla mnie Bóg to jest Bóg, to jest szef wszystkich szefów i to jest ten koleś, do którego warto, że tak powiem, dążyć, tak?
1: No, no.
0: Ja po prostu ten wątek taki religijności tutaj omijam, tak? Ja po prostu idę troszeczkę na skróty.
1: Ale tu nie chodzi o religijność, ten Łukasz. Tu nie chodzi o religijność. Bo religia to jest tylko nazwa jakiegoś sposobu poszukiwania odpowiedzi na to pytanie, które my sobie ludzie tak stworzyliśmy. Jeżeli jest ten stwórca czy stwórcy, to nie trzeba tu rozdzielać na jakieś wątki religijne. Bo uważam, że to jest właśnie błędna koncepcja. Takie rozdzielanie tych, dlatego jest tyle później problemów. Ale dobra, bo ci przerywałem, kontynuuj.
0: Dobrze, żeś powiedział, bo trochę mnie przetkało. Musiałem odkasnąć.
1: No widzisz.
0: Bardziej mi chodziło o to, że dla mnie ja postrzegam świat troszeczkę na skróty względem tego, co ty uważasz.
1: No.
0: Na pewno są różne podobne wspólne w naszych, naszych rozważaniach na ten temat. Natomiast jak to kiedyś powiedział jeden klasyk, ile ludzi, tyle światu. I wydaje mi się, że możemy wyznawać te same wartości, ale w zupełnie inny sposób. To jest okej.
1: Wiesz, coś powiem?
0: Bo i tak idziemy to w jedną stronę. Wszyscy.
1: Zgadza się, a co ci powiem? To, że jest tyle ludzi, tyle opinii, to nie znaczy, że jest tyle prawd. Bo opinia, a prawda to są dwa zupełnie inne pojęcia.
0: No tak, no ale w tym momencie myślę, że ja zarówno jak i ty, jak i że mogą sobie to lepiej wyobrazić. Rozumiem, że nasza dyskusja jest jakby nie tylko dla nas, o nas, ale też o tym, żeby ludzie, którzy tego słuchali, też mogli sobie wypracować jakieś zdanie. I oczywiście na potrzeby tej dyskusji zawieramy pewne stanowiska. Czasami, ja na przykład, jeżeli chodzi o mnie, ja lubię wrzucić kij w mrowisko albo bawić się w adwokata diabła. Chociażby po to, żeby nasi słuchacze mogli też troszeczkę pomyśleć w inny sposób.
1: No rozumiem, zgadzam się z tobą. Tylko wiesz, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że po co sobie tak utrudniać? Wiesz, ja ci coś powiem jedną rzecz. I w jakich czasach żyjemy? Żyjemy w czasach totalnego rozwiedzenia. Kłamstwa. Gdzie najcenniejszym dobrem, znaczy nie wiem, czy tak mogę użyć takie słowa, najcenniejszym, jakby powiedzieć, nie, może nie dobrem, ale jeden z najcenniejszych rzeczy, jaką potrzebujemy do właściwego funkcjonowania, jest obiektywna, prawdziwa informacja, która...
0: Dzisiaj jest jak na lekarstwo.
1: No właśnie. I staje się coraz bardziej rzadsza, bo jest coraz bardziej przykopywana mnóstwem dezinformacji. Nie? I konsekwencją tych dezinformacji jest, co jest? Tworzenie bytów. Tworzenie masy powielających się bytów. Rozumiesz, o co mi chodzi?
0: Tak.
1: Zbędnych bytów, które oddalają. Nam się to wydaje, wiesz, fascynujące jest, uruchamia się ten jeden z najpiękniejszych mechanizmów ludzkiego stworzenia, jakim nas jest. Ciekawość, zainteresowanie, poszukiwanie, odkrywanie. To jest bardzo fascynujące, nie? Tylko chodzi o to, że powielanie tych fałszywych bytów do tego, żeby nas zwodzić. Zamiast wziąć, znaleźć, nie wiem, tysiące tych różnych dróg przemierzać, to czemu nie odkryć jakieś kilka cech tej prawdziwej informacji? Wiesz, o co chodzi? Że masz pewność, że te drogi, którymi podążasz, one będą miały kilka... Znaczy, to użyłeś języka uniwersalnych takich elementów, które pomogą ci sprawdzać, czy dany dana informacja i potencjalna droga twojego podążania tą, według tej informacji, warto poświęcać na to czas. Czyli lepiej się skupić w pierwszej kolejności na tym, żeby odkryć kilka albo kilkanaście, jak ktoś ma taką potrzebę, takich prawdziwych, rzetelnych podzbiorów tworzących tą prawdziwą informację, takich weryfikatorów, i później masz te weryfikatory w sobie wyrobione, że uważasz, że są obiektywne, i później przez te sito tych weryfikatorów, kilkanaście, które masz, filtrujesz te wszystkie informacje, te tworzone zbędne byty. No i zamiast tracić często lata na to, żeby coś zweryfikować, czy co jest prawdziwe, czy nie jest prawdziwe, jesteś to w stanie zrobić dużo szybciej. I liczba tych mnożących się bytów nagle tego z każdym dniem narastający, jakby powiedzieć, no, jak to się mówi, no, już brakuje mi tego słowa, no, wykładniczo tworów, ono odwróci tą tendencję, że nie będzie ci się tworzyć wykładniczo coraz więcej tych dróg, opcji, możliwości, tylko to właśnie będziesz ograniczał do coraz mniejszej liczby tego, a przez to informację, którą tą prawdziwą, obiektywną informację albo zbiór informacji, które poszukujesz, żeby znaleźć odpowiedź na to pytanie, będziesz z każdym dniem pomniejszał. I te informacje, które będziesz nabywał każdego dnia, robią też poszukiwania odpowiedzi na to pytanie, czy serię pytań powiązanych z naszym tematem, będą coraz bardziej trafne. Rozumiesz, o co mi chodzi? A przez to będziesz mniej zwiedziony. I przez to dojdziesz do właściwego punktu i znajdziesz właściwą odpowiedź. Albo będziesz blisko. Zamiast meandrować coraz bardziej dalej od tego celu. To jest logika. I wiesz, nie mówię, że logika jest stuprocentowo skuteczna, zasady logiki, ale widzisz, dlaczego nie ma dzisiaj logika, epistemologia czy inne tego pokrewne nauki praktycznie całkowicie znikły z życia. Już nawet nie mówię, że to szkoła średnich powinno być, bo kiedyś to było. Nawet w komunistycznej Polsce na niektórych typach szkół średnich takie coś były, takie przedmioty. A na studia to było standard. Przynajmniej na większości typów uczelni. A teraz to jest na bardzo wąskim typie uczelni. A dlaczego? Bo uczy krytycznego myślenia. Uczy, jak szukać informacji. I temu pokrewne inne nauki. I czemu tego nie ma? Dlatego, pomimo ogromnego narostu informacji, jaki następuje wykładniczo z każdym dniem naszego istnienia. Czemu to jest zniszczone? Czemu to nie idzie wespół z tym rozwojem informacji, dostępu do informacji, pozyskiwania informacji? Czemu to nie jest rozwijane? Tylko będzie to zakopywane. Dlatego, że to jest taki weryfikator, który pomoże nam, jeden z weryfikatorów, który pomoże nam znaleźć prawdziwą informację, a przez to znaleźć podstawy do znalezienia właściwej odpowiedzi na to pytanie, które sobie dzisiaj zadaliśmy. I serię pytań, które z tego wynikają. I widzisz, Łukasz, i tu nie trzeba żadnej religii. Chociaż stosując ten sam weryfikator przy religiach, byś miał podobny skutek. Podobny skutek byś miał. Nie mówię, że logika, epistemologia czy inne tego typu nauki są stuprocentowo skuteczne, ale gwarantują bardzo dużą skuteczność. Czyli jakby powiedzieć, widzisz, znajdziesz odpowiedź w tej przestrzeni wszystko naszego życia, znajdziesz też odpowiedzi. I ono się nie wyklucza. A co najważniejsze, będziesz coraz bliżej, albo nawet możesz znaleźć odpowiedź na sedno swojego istnienia. Po co tu jesteś? Dlaczego tutaj jestem? Dokąd zmierzam? Jaki jest cel mojego istnienia? Godzisz się ze mną? Piotrek? Łukasz?
0: Tak, jestem. Musiałem ściszyć mikrofon, bo obok mnie jechało kilku motocyklistów. Nie chciałem, żeby przerywały.
1: No, rozumiem. Zgodzisz się ze mną?
0: Nie, ogólnie jestem w stanie się z tym wszystkim zgodzić. Natomiast tak jak mówiłem wcześniej,
1: no.
0: Mamy pewne problemy. mówię wcześniej. Mój punkt różni się w tych swoim, ale jest absolutnie normalnie na to, że jak to pożądamy. Byłoby dziwne, gdybyśmy obaj mieli identyczny pogląd na te same sprawy.
1: Ale czemu tak nie może być?
0: Bo to mi zajeżdża...
1: No, czym ci zajeżdża?
0: To mi zajeżdża Orwellem po prostu, no. Bo przynajmniej Koreą.
1: Wiesz, co ci powiem, a czym jest takiego... A pomyśl sobie, że taki świat będzie, jeżeli ten punkt widzenia i ta droga, i odpowiedź ten, którą ja znalazłem, jest prawdziwa, to według niego będziemy wszyscy żyć jako jeden lud pod jednym Bogiem. W jednej prawdzie.
0: Tak, ja jednak będę dalej optować przy tym stanowisku, że każdy człowiek jest inny, ma inne potrzeby, przede wszystkim
1: mamy inne geny. W związku z tym
0: mamy zupełnie inne potrzeby, jeżeli chodzi o życie.
1: Uważam, że
0: powinniśmy pielęgnować tą różnorodność. Dzisiaj się bardzo dużo mówi o inkluzywności. Wypacza się wręcz te ideały, które tworzą nas, ludzi, jest piękny, fajny organizm. Jakby te idee, które nam przyświecają gdzieś tam w sercu, zostały wypaczone przez ten system i zniekształcają jego obraz dla szerszej masy ludzkiej. I w mojej ocenie jest pewne, czy później się musi skończyć, ponieważ powstają już takie tak jakby grupy ludzi, które sprzeciwiają się temu wszystkiemu i podobnie tak jak my próbują sobie zrobić. I ten ruch się rozwija. Jakby w którym nie się powinno. Wszystko jest na swoim miejscu.
1: No rozumiem. Będziemy powoli kończyć, Łukasz, dobra?
0: Myślę, że tak, już będziemy powoli kończyć.
1: I takie moje podsumowanie. Chcesz zrobić podsumowanie swoje?
0: Znaczy tak, ja przypomnę tylko wszystkim, jeżeli słyszycie jakieś efekty specjalne, to dlatego, że jestem w Holandii i dzisiaj wieje, a ten kraj ogólnie jest zasilany wiatrem i wodą. Za dodatkowe efekty specjalne, a co do, że ja bym chętnie temat chętnie pociągnął z chłopakami. Z Jaśkiem, bo dzisiejsza edycja przeszkadza mi dać wszystkie. W związku z tym, że mamy taką sytuację 1:1, więc sobie pozwoliliśmy na taką luźną rozmowę. To jest taki bardzo ciekawy zabieg, moim zdaniem. Ciekawa lekcja na przyszłość. W kwestii prowadzenia audycji, może nawet, co to myśli?
1: No, ciekawy pomysł.
0: Myślę, że taka dyskusja, wiesz, można na przykład, ja chętnie bym wrócił do takiej formuły, gdzie jest zapraszany jakiś gość i my na przykład jako stali bywalcy zadajemy mu pytania i ten gość jakby jest magnowany, można tak powiedzieć, jak na egzaminie.
1: Rozumiem. Ciekawy pomysł.
0: Myślę, że warto o tym pomyśleć w nowym sezonie. Zgadza się. Warto... szukać jakby nowych rzeczy, bo zobacz, ja miałeś na samym początku, jestem człowiekiem, który chce mieszkać, robię to również w tej chwili, więc jakby dla mnie jakby poszukiwanie nowego miejsca wiąże się też z poszukiwaniem nowych doświadczeń, nowych doznań, nowych ludzi, nowego spojrzenia, bo mówi się o tym, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, więc ja ten punkt często zmieniam, w związku z tym mój mózg, mój umysł jest bardziej elastyczny, bardziej otwarty na zmiany. I uważam, że ten świat, który funkcjonował 40-50 lat temu, gdzie poszedłeś sobie do pracy na 8 godzin, może na 10, Pracowałeś od poniedziałku do piątku, brałeś jakieś kuchy. Pracowałeś w jednym zakładzie 30 lat. I pojechałeś.

0: nie mamy pod ręką, mamy czas, mamy okoliczności na to, żeby zadawać sobie pytania tego typu, jaki jest sens mojego życia, skąd pochodzę, dokąd idę, czy jest Bóg, czy Ziemia jest płaska, czy Ziemia jest okrągła, czy nie wiem, czy jest coś takiego jak reinkarnacja, czy istnieje diabeł, szatan, czy są demony, duchy. Właśnie dzięki temu, że będziemy mogli organizować swój świat offline, mamy czas samemu ze sobą, mamy czas na to, żeby poukładać się w swojej głowie, jako że żyję i mieszkam jeszcze jako tako w Holandii i pewnie się tu wrócę, to tutaj jest troszeczkę inny vibe na te rzeczy. Przypominam słuchaczom, którzy się już podjarali, że jestem w Holandii, że tutaj oczywiście takie rzeczy jak marihuana, czy grzyby, czy jakieś inne tabletki są tutaj w miarę dostępne i mało tego, możesz zapłacić kartą. Nie wiem, czy dają ci paragon, bo nigdy mi nie dali, ale możesz zapłacić kartą. Więc nie chcę tutaj absolutnie nakłaniać do tego, żeby skrotać sobie dystans poprzez różne substancje, ale zachęcam do tego, żeby się na chwilę odłączyć od systemu. Nawet jak ty, słuchaczu, przesłuchasz tą audycję i masz na to okoliczności, możliwości, polecam ci wziąć rower, pojechać sobie gdzieś do lasu, czy jeżeli jesteś wędkarzem, to usiąść na ryby, posiedź sobie w ciszy, posłuchaj tych ptaszków, posłuchaj, jak żaby kumkają. Po prostu pobyć sam ze sobą i znajdź odpowiedź na te wszystkie pytania, które dzisiaj padły w audycji. Ale znajdź te pytania, które przychodzą do ciebie, które pochodzą od ciebie i które dają ci jakąś odpowiedź. Nie wiem, czy powinien coś jeszcze dodać, czy uważasz, że to jest fajne podsumowanie, czy masz coś do dodania w ogóle?
1: No. Ja tylko powiem tyle, szukajcie swojej drogi i nie dajcie się wwodzić. Nie dacie się wkręcać to, że nie warto na to poświęcać czas. Jeżeli tak będziecie w to wierzyć, to przegacie swoje życie. Byście takimi w trybie fabrycznym. A nie chodzi o to, żeby być w trybie fabrycznym, tylko chodzi o to, żeby być szczęśliwym. A żeby znaleźć odpowiedź na to pytanie, żeby być szczęśliwym, to trzeba trochę się wysilić. Tyle z mojej strony podsumowania.
0: Ja tylko jeszcze powiem, że bardzo chętnie bym poznał odpowiedzi chłopaków, bo w sumie audycja zasługuje na troszeczkę, w mojej ocenie zasługuje na troszeczkę większe w tej chwili, tylko tak naprawdę pokazaliśmy nam, pokazaliśmy sobie dwa punkty spojrzenia w okniu prawdy, a wydaje mi się, że Michał i ja się mogliby wnieść również trochę kolorytu do tego tematu.
1: Jak najbardziej.
0: Tak, troszeczkę tak tutaj podjudzę do tego, żeby zrobić część drugą, ale już z chłopakami. Jeżeli nie, to proponuję zacząć sezon jakimś innym tematem. Bo myślę, że tematów tam nie zabraknie, tym bardziej, że na świecie dzieje się bardzo dużo. I tak jak pytałeś mi na początku, czy ja sobie zadaję to pytanie, tak? Jaki jest sens mojego życia? No to już teraz już wiesz, masz pełny obraz, że tak naprawdę codziennie sobie zadaję to pytanie. Codziennie stajemy w konfrontacji z rzeczywistością.
1: Tak.
0: Myślimy,
1: no.
0: Zgadza
1: się. No. To życzymy wam, drodzy słuchacze i słuchaczki, udanych wakacji. Usłyszymy się we wrześniu. Mam nadzieję, że w pełnym składzie, albo jeszcze większym. Dziękuję wszystkim za ten rok, a zwłaszcza wam za słuchacze, za to, że z nami byliście. Dziękuję wam bardzo. I tobie, Marcin i Łukasz, dziękuję za to, że byłeś w scenie.
0: Hej. Mam nadzieję, że spotkamy się już niebawem we wrześniu z nową siłą, z nową energią, w pełnym składzie i myślę, że mam

0: nadzieję w ogóle, że ta audycja się podobała, bo się zrobiliśmy zupełnie tego. Ja w takim razie jeszcze
1: No.
0: raz dziękuję, wszystkiego dobrego i trzymajcie się zdrowo. Do usłyszenia następnym razem.
1: Do usłyszenia. Dziękuję ci, Łukasz, bardzo, że byłeś. Fajnie to myślę, że poszło. Życzę ci bezpiecznego powrotu do domu. Jak byś będziesz tutaj przejazdem, to daj znać. Planował.
2: Radio Cenzura. Twoja ulubiona muzyka bez cenzury.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Witam serdecznie w kolejnej audycji Tajemnice Myśli. Słuchajcie, tak się zastanawiam, bo to jest ostatnia audycja przed urlopem takim lipcowym, że w lipcu mnie nie będzie. I tak się zastanawiałem, który z tych tematów przedurlopowym poruszyć. I taki sobie dzisiaj wymyśliłem temat w ramach oczywiście Radia Cenzura i pomyślmy o tym. Kiedyś powstała taka fajna książka. Polecam zresztą ją, bo ona pokazuje różnorodność między kobietą a mężczyzną. Książka nazywa się Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus. Popatrzcie w codzienności, że bardzo, ale to bardzo często my jako mężczyźni, kobiety jako kobiety, partnerki, zupełnie siebie nie rozumiemy. Tak jakbyśmy rozmawiali dwoma zupełnie różnymi językami. Jakbyśmy zastanawiali się, co autor miał na myśli. Ja już mówiłem tutaj na jednej z audycji, że uważam, że generalnie wszyscy ludzie, nieważne czy kobiety, czy mężczyźni, intencje mają dobre. Tylko, że odczytanie intencji zaczyna być kłopotliwe, bo często, bo ty mnie nie rozumiesz, bo ona mnie nie rozumie, bo on mnie nie rozumie. Skąd to się bierze? Skąd się bierze ta różnorodność interpretacji naszych intencji? Bo może się okazywać, że w zasadzie to myślimy podobnie, ale interpretacja tych naszych myśli jest bardzo, bardzo różnorodna. Ostatnio słuchałem, może uda mi się wkleić tą audycję jako link pod tą audycją dzisiejszą, na temat tego, że archetypowo Ewa nie była pierwszą żoną Adama, a pierwszą partnerką Adama była Lilith. W tej wersji, którą tam zobaczycie, jest napisane na samym początku, opowiedziane, że Lilith i Adam się bardzo często kłócili. Nie rozumieli się, że Bóg stworzył Lilith po to, podobnie jak Adama, nas taką typową energię kobiecą, w sumie niezależną. I Adamowi to nie odpowiadało. I Lilith postanowiła odejść z raju. Nie została wygoniona, nie została wypędzona przez kogokolwiek, tylko ona po prostu odeszła. Natomiast według tej teorii Adam przez 130 lat żył sam. No i wtedy tą pustkę poprosił Boga, żeby mu stworzył kobietę, ale taką kobietę, która będzie go słuchała. No to według tej teorii Bóg stworzył poprzez właśnie wyciągnął żebro Adama i stworzył kobietę, która będzie spełniała potrzeby Adama, wymogi myślenia i tak dalej. I teraz pytanie, które ja sobie po
przesłuchaniu tej audycji zadałem takie pytanie. No dobrze, a teraz współcześnie to my jesteśmy, kobiety są bliżej tej energii Lilith, tego sposobu myślenia Lilith, czy bardziej sposobu myślenia Ewy. I tutaj bardzo często, spotykając się z różnymi klientkami, które opowiadają swoje historie, mam wrażenie, że te kobiety, część tych kobiet, która chce być niezależna, ona jak gdyby idzie w kierunku energii Lilith. Ja nie chcę tutaj mówić, co jest dobre, czy co jest złe. Po prostu takie jest. I teraz zobaczcie te różnorodności w zrozumieniu tego, że my, mężczyźni, patrząc na tą książkę, jesteśmy z Marsa, a kobiety z Wenus, to tak jakbyśmy tak naprawdę mówili zupełnie dwoma innymi językami, różnymi językami. Niby mówimy to samo, ale rozumienie jest zupełnie, zupełnie inne. I bardzo często słyszymy, no tutaj myślę, że większość mężczyzn to potwierdzi, że kiedy czegoś nie rozumiemy i próbujemy, prosimy o wytłumaczenie, słyszymy takie znamienne słowa, no domyśl się. No dobra, no domyśl się. Śmiałem się zawsze, jak gdzieś tam w szkole pani od języka polskiego i dawała nam jakiś wiersz i zadawała pytanie, proszę zinterpretować, co miał autor na myśli. Prawda? Trochę to śmieszne. Co miał autor na myśli? No właśnie wtedy to mogło być zupełnie coś innego, niż autor faktycznie miał na myśli. Ale pani, bo to zazwyczaj pani polonistka, chciała, żebyśmy zinterpretowali dany wiersz właśnie w taki sposób, w jaki ona odbiera ten konkretny wiersz. I to samo, absolutnie to samo dzieje się w naszych relacjach między partnerami, między kobietą a mężczyzną. To inne

małżeństwa, czy w związku odchodzi. Bo nie drugie nie chce się dostosować do pierwszego i odwrotnie. I czego szukamy? Szukamy, no dzisiaj akurat jest taka możliwość, wtedy nie było tej możliwości, bo był tylko na ziemi Lilit i Adam. A dzisiaj szukamy dalej poprzez to, że szukamy w innym mężczyźnie tego ideału i odwrotnie, w innej kobiecie też tego ideału, które my gdzieś tam sobie wyobrażamy na ten temat. No dobra, żeśmy sobie ponarzekali, ale jak mówił słynne słowa Poniedzielskiego, kobiety nie zmienisz. No możesz zmienić kobietę, ale tak i tak to nic nie zmieni. I odwrotnie, możesz zmienić mężczyznę, bo mężczyzny nie zmienisz. No ale to też nic nie zmieni. Jak dotrzeć do tego, żeby było porozumienie? Co trzeba zrobić, żeby ten popsuty mechanizm naprawić? Ja ciągle zawsze powtarzam, że lepiej naprawić coś, co się popsuło, niż zmienić na inny model. I teraz zobaczcie. Jeśli podejdziemy do tego w ten sposób, ponieważ nie ma przypadku. Słuchajcie, nie ma przypadków, że akurat my spotkaliśmy się w tym czasie z partnerką, z partnerem, bo to nie jest przypadek. Czemuś to ma służyć. Przecież każdy z was doskonale wie, że ten pierwszy okres takiej miłości, kiedy akceptujemy, absolutnie akceptujemy wszystko i nie widzimy, jak to mówią, miłość jest ślepa, nie widzimy tych elementów, które nas później denerwują. I na początku ta akceptacja jest taka naprawdę stuprocentowa, a potem nagle coś się zmienia. Długo, bardzo długo, ja patrząc nawet na swoje życie, ponieważ ja akurat jestem w tej chwili w drugim związku. W pierwszym związku byłem 21 lat. Co ciekawe, teraz właśnie minęło kolejne 20 lat. W zasadzie 22 nawet, bo w sumie jestem po ślubie 20 lat, a 22 lata, kiedy jesteśmy razem z Moniką. Ale jednak ten temat cały czas gdzieś tam we mnie tkwi, bo widać te ciągłe różnice. A mimo wszystko chciałbym, bardzo mi na tym zależy, żeby naprawić, a nie zmienić. Doszedłem już na tyle do wniosku, że może trzeba się nauczyć właśnie, jak to naprawić. Czyli bądźmy naprawiaczami takich
sytuacji.

0: Może dlatego zostałem psychologiem, żeby się tym przyglądać na zasadzie, że trzeba się uczyć na cudzych błędach, a nie na własnych. No dobra, ale wróćmy do tych różnic, ponieważ wiemy, że one są, te różnice. To przyglądajmy się. Starajmy się na tyle, na ile możemy, nauczyć się tego języka Wenusjanek, my z Marsa i odwrotnie. Niech Wenusjanki też się nauczą naszego języka. Bo inaczej to nic z tego nie będzie. Będzie tylko ciągłe awantury, ciągłe emocje, ciągłe rzeczy, które powodują, że stajemy się emocjami, a nie jesteśmy ludźmi, którzy kochają. A tak naprawdę jesteśmy takimi ludźmi. Żeby się zaangażować w miłość, prawdziwą miłość, taką pierwotną miłość. Bo jeśli by w sumie tego nie było, to ludzkość by po prostu wyginęła. Nie byłoby dzieci, nie byłoby tego świata, jaki znamy. Słuchajcie, bardzo. Bardzo bym prosił was, żebyście mi po tej mojej dzisiejszej audycji przedstawili swoje sposoby, w jakich wy potraficie sobie poradzić z tymi emocjami. Bo tak jak zawsze mówiłem, że albo jesteś człowiekiem, albo jesteś emocje. Człowiek to jest taki, który rozumie, akceptuje różnorodność drugiego człowieka. Natomiast w momencie, kiedy emocje stają się tym głównym sposobem komunikacji, nic z tego nie będzie wynikało. Absolutnie. Ponieważ no, ktoś by mógł powiedzieć, no, że to co, emocji ma nie być? Mają być, tak, bo one są, przecież są emocje przyjemne i mogą być nieprzyjemne. Skupmy się na emocjach przyjemnych, czyli skupmy się na myślach przyjemnych, a nie na rzeczach, które powodują, że mamy dyskomfort. Także bardzo zależy mi na tym, żebyśmy nauczyli się ze sobą żyć. Żebyśmy nauczyli się ze sobą rozmawiać. Żeby ta komunikacja między nami była skuteczna. Żebyśmy naprawdę, ale do tego trzeba mieć jedną świadomość. Po co spotykamy się? Po co tworzymy rodziny? Po co mamy dzieci? I po co to wszystko czemuś służy? Jak sobie uświadomimy, że to jest właśnie piękne, i skupiali się na tych naszych dobrych, wspaniałych intencjach, a nie na różnorodności takiej negatywnej, no to wtedy możemy sobie, jak to się mówi, przeżyć, jak to powiedział, już nie pamiętam kto, że pragnę cię przy Tobie zestarzeć. Pragnę, żebyśmy do końca, zresztą według przysięgi małżeńskiej, że na dobre i na złe, że będziemy ze sobą na dobre i na złe, dlatego, żeby w czasie, kiedy jest coś złe, żebyśmy się w pewnym sensie wspierali, a wtedy, kiedy jest dobrze, żebyśmy się tym żywili, żebyśmy się tym napawali taką radością. Także dzisiaj myślę, że trochę krócej, bo chciałbym, żebyście się w czasie tego pięknego letniego lipca przyjrzeli swoim relacjom z partnerami i spróbowali zrozumieć tą inność, którą mamy w sobie. Także Marsjanie, kochajmy nasze Wenusjanki, a wy, Wenusjanki, spróbujcie nas też zrozumieć, po to, żebyśmy tworzyli nową, zupełnie nową erę zrozumienia, że ta inność po coś jest. Także dziękuję Wam dzisiaj za, życzę za dzisiejszą, udział w dzisiejszej audycji i chciałbym Wam życzyć wspaniałych wakacji i wspaniałych doznań, które właśnie w okresie takiego odpoczynku może nam dodatkowo pomóc i być takim, taką podstawą do tego, żebyśmy wrócili zmienieni, ale jednocześnie w pewnym sensie pogodzeni ze sobą. Dziękuję serdecznie, trzymajcie się i do usłyszenia już w sierpniu. Trzymajcie się.
1: Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

0: Usłysz więcej. Radio Cenzura.
1: Cześć, to Aneta Kubicka. W tym odcinku Echa Skery zabieram Was wraz z Edytą Skwierą do Trali, gdzie odbyła się wyjątkowa akademia patriotyczno-kulturalna. Polonia w dźwiękach i barwach. To wydarzenie połączyło Polaków mieszkających w County Kerry we wspólnym świętowaniu Konstytucji 3 maja, Dnia Flagi oraz Dnia Polonii. Usłyszymy dziś głosy organizatorów, uczestników, dzieci, wolontariuszy oraz wyjątkowych gości. Będzie o patriotyzmie, tożsamości, muzyce, wspólnocie i o tym, jak wygląda pielęgnacja polskości daleko od domu. Zapraszam serdecznie do wysłuchania tej wyjątkowej relacji. Zanim jednak usłyszycie głosy uczestników i gości, zapraszam Was na rozmowę z osobą, bez której to wszystko by się nie wydarzyło. Z Edytą Skwirą, organizatorką Akademii i sercem całego przedsięwzięcia. Skąd pomysł na takie wydarzenie i jak długo trwały przygotowania?
2: Pomysł mieścił się w mojej głowie już od bardzo dawna, a wszystko się przyspieszyło tylko i wyłącznie dzięki ambasadzie. To pan ambasador zadzwonił do naszego stowarzyszenia i zapytał, czy bylibyśmy zainteresowani zorganizowaniem tak pięknego święta i koncertu dwóch wybitnych dziewczyn, Marii i Teresy, dziewczyny, które studiują w Polsce w Akademii w Łodzi. I one przyleciały do Irlandii, aby zagrać koncerty. Te koncerty zostały dołączone do naszego święta, które kultywuje Święto Konstytucji 3 maja, Dzień Flagi, Dzień Polonii oraz Integracji Polsko-Irlandzkiej. Także pomysł był obosieczny, bo i od ambasady, i nasza Polonia o tym marzyła. Także razem stworzyliśmy coś pięknego. A czas przygotowywań? Kilka miesięcy, ale się udało i jest cudnie.
1: Co chcecie przekazać uczestnikom wydarzenia przez tą imprezę?
2: Myślę, że bardzo ważne jest dla nas, abyśmy pamiętali, skąd pochodzimy, że nasze korzenie wywodzą się z Polski, że mówimy naszym językiem, co nas prowadzi, czyli nasze prawa, nasza konstytucja odwieczna, wspaniała, ta, która się sprawdza. No musimy to pamiętać, zwłaszcza nasze dzieci żyją tutaj na obczyźnie, nie mając kontaktu z hymnem, z niczym, co tak naprawdę przypomina nam, skąd pochodzimy i co tworzymy, bo konstytucja powstała kiedyś nami kierowała, dzisiaj nami kieruje i będzie kierowała tymi młodymi ludźmi, którzy dorastają, a jeśli jej nie będą znali, nie będą nic o tym wiedzieć, nie będą szanowali flagi, no to cóż, no to będzie nasza porażka, dlatego musimy to robić, wprowadzać miłość do flagi, do naszej ojczyzny, w nasze dzieciaki, tak jak my ją kochamy. I to myślę, że jest ten nasz wielki, wielki cel.
1: A czego możemy się dzisiaj spodziewać na tym wydarzeniu?
2: Oj, to jest najpiękniejsze. Z całą pewnością przyjdzie bardzo, bardzo dużo osób. Wszyscy zapisali się dużo wcześniej, tak bardzo chcieli z nami być. Będą przemówienia wielkich osobistości, będzie nasz ambasador Artur Michalski, będzie pan burmistrz Trali, Terry O'Brien, będzie Angie Bailey, będzie Anne O'Sullivan, to są nasi politycy, którzy sympatyzują z naszym stowarzyszeniem, wspierają nas. Będzie nasz przyjaciel John, który od samego początku, od samego początku przy nas jest. Będą mówić piękne słowa płynące prosto z serducha o tym, jak czują naszą integrację między Polakami i Irlandczykami. Ale nie tylko, bo będzie też fantastyczny koncert muzyki klasycznej. Maria i Teresa, tak jak już wspominałam, przyleciały z Polski, z Akademii w Łodzi. One zagrają przepiękne koncerty, jedna na pianinie, druga na wiolonczeli. Mało tego, gośćmi naszymi są również dzieci i delegacja ze szkoły kilarnej, z polskiej szkoły. Pani dyrektor przygotowała przepiękną prezentację na temat Konstytucji 3 maja. Dzieci będą recytowały wierszyki, ale też nasze dzieci z Trali, z różnych szkół, w różnym wieku, też powiedzą wierszyki. Te natomiast będą o fladze, o miłości do flagi, do naszych kolorów. Każdy przygotował coś na jakiś temat, na oddzielny temat, ale w temacie. Także tyle się będzie działo. Na koniec mamy zamiar wszyscy integrować się, zjeść fantastyczne suróweczki, które przygotowały dla nas Madzia i Kasia. Będziemy też rozmawiać, będziemy pstrykać zdjęcia, będziemy się zaprzyjaźniać i długo o tym pamiętać.
1: I parę słów do słuchaczy Radio Cenzura.
2: Kochani moi, słuchajcie, to co się teraz dzieje, to co dzisiaj się będzie działo i co się dzieje, i myślę, że to już będzie cyklicznie, to jest niesamowite wydarzenie. Wy tego nie widzicie, wy nie wiecie, jak to jest pięknie, strojnie, jak powiewa nasza cudowna flaga biało-czerwona, jak nasi wszyscy Polacy, tak pięknie ubrani, tacy uśmiechnięci, tacy radośni. To, co się tu dzieje naprawdę, to jest niezwykłe wydarzenie. Po pierwsze, musicie wiedzieć, pierwsze w historii od momentu, kiedy Polacy zjechali do Irlandii. Pierwsze w historii Kerry, pierwsze w historii Tralee. Naprawdę cudownie. Musicie wiedzieć, że jesteśmy, działamy, spotykamy się nie tylko wtedy, kiedy gra koncert, możemy tupnąć nóżką i wypić piwko, ale też wtedy, kiedy trzeba zaśpiewać hymn, porozmawiać o sprawach poważnych i po prostu być ze sobą. My, Polacy, chcemy być ze sobą w tych chwilach ważnych, w tych chwilach wesołych, w tych chwilach, które są dla każdego inne, ale dla każdego bardzo, bardzo ważne.
1: Każde ważne polskie święto rozpoczyna się z wspólnego hymnu. W Tralee również nie zabrakło wzruszeń i dumy, a biało-czerwona flaga powiewała tu równie dumnie jak w Polsce. Zaraz po hymnie Edyta oficjalnie otworzyła akademię. Usłyszymy przemówienia Chargé d'affaires Artura Michalskiego oraz burmistrza Tralee, Terego O'Briana.

0: Muzyka klasyczna wypełniła salę emocjami i stworzyła niezwykłą atmosferę refleksji i wspólnoty. Po tym pięknym wykonaniu Aneta podeszła, żeby porozmawiać z Marią i Teresą o ich repertuarze i przygotowaniach do tego wyjątkowego wieczoru.
1: Co dzisiaj przedstawiałeś?
2: Dzisiaj wykonywałyśmy Nocturne Johna Fielda w transkrypcji, którą dokonał mój dziadek Mirosław Gąsieniec. Grałyśmy również poemat Kazimierza Wiłkomirskiego, introdukcję i poloneza Fryderyka Chopina oraz sonatę skrzypcową Karola Szymanowskiego, również w transkrypcji, ale tym razem przez Kazimierza Wiłkomirskiego.
3: Jak długo ci zajęło nauczenie się właśnie tego całego repertuaru na dzisiaj?
4: Całe 2 miesiące robiłyśmy program, więc zaczynałyśmy oczywiście z najtrudniejszych tych rzeczy, czyli poloneza Chopina i sonaty Szymanowskiego. No i tutaj muszę powiedzieć, że akurat sonata Szymanowskiego to zabrała ze mnie wszystkie siły, które mogła, naprawdę. Takie trudny utwór jeszcze nie spotkałam trudniejszego, naprawdę, ale bardzo się cieszę. Dosłownie 1,5 tygodnia przed zaczął mi się układać w rączki i zaczął mi je wychodzić. Już naprawdę myślałam, że będziemy zmieniać repertuar, ale na szczęście się udało i bardzo się cieszę, że Państwo mogli usłyszeć dzisiaj to w naszym wykonaniu.
3: A u Ciebie jak było?
2: No zdecydowanie też sonata i polonez, więc to było dosyć wyczerpujące, ale myślę, że warto, bo teraz mam nadzieję, że zostanie to na stałe w naszym repertuarze, bo bardzo, bardzo lubimy ją teraz wykonywać.
3: Co byście chcieli przekazać słuchaczom Radio Cenzury odnośnie celebracji Dni Majowych, Dni Narodowych?
2: Jesteśmy zaszczycone, że mogłyśmy wziąć udział w tym wydarzeniu i myślę, że obie uważamy, że jest to bardzo istotne, żeby dalej celebrować właśnie te dni, jednoczyć się w tym czasie i pokazywać współpracę między Polską, też Ukrainą i Irlandią i myślę, że to bardzo istotne i naprawdę ogromnie nam miło, że mogłyśmy wziąć w tym wszystkim udział.
3: Super, dziękuję. A u Ciebie?
4: Uważam, że bardzo dobrze, że robią takie koncerty, bo to tak jednoczy trochę ludzi i że wszyscy przychodzą, nawet w innym kraju zbiera się taka wspólnota, ludzie z tego kraju. Uważam, że to jest bardzo dobra inicjatywa ze strony też ambasady, że coś takiego robią.
3: No i też fajnie, że akurat mogłyście przyjechać, a my możemy was wysłuchać.
4: No na pewno, my jesteśmy bardzo wdzięczne za ten wyjazd.
3: Super, super, dziękuję ci serdecznie.
4: Dziękujemy bardzo.
3: Dzięki.
0: Muzyka tego wieczoru poruszyła wszystkich. Ale Akademia to nie tylko koncert, to też czas refleksji i rozmów. Zapytałam uczestników, czym jest dla nich celebracja naszych świąt majowych tutaj, w Irlandii.
5: Bycie Polakiem w Irlandii znaczy dla mnie tyle samo, co bycie Polakiem w Polsce. Nie rozróżniam tego. Celebruję te same święta, te same rocznice. Takie same wartości są dla mnie ważne zarówno tutaj na emigracji, jak i w Polsce. Pochodzę z rodziny, która święta, takie jak niedawne święto flagi i Konstytucji 3 maja, celebrowała zawsze, tak samo jak inne święta związane z naszą narodowością, kulturą czy religią. I takie uroczystości organizowane przez nasze stowarzyszenie dają nam możliwość bycia razem w momencie, kiedy w tym świecie, jak tu nie ukrywając, obcym trochę dla nas, jesteśmy sami, a w takim momencie budujemy tą naszą świadomość narodową razem z innymi Polakami, którzy są w tym momencie z nami i celebrują to święto.
3: What do you think about celebrating national days?
6: It's nice to see how people can connect the two nationalities. I don't know, there's something kind of refreshing about it and it's just cool to see. Just because you move to a country, it doesn't mean you forget your own traditions. You still bring it with you, and you can almost intermingle those traditions together, and there's always some sort of a joint.
7: Czy świętowanie takich dni jak Dzień Flagi, Dzień Polonii, czy Dzień Konstytucji 3 maja ma dla mnie szczególne znaczenie? Tak, ponieważ nie będąc w Polsce, nie uczestnicząc tam w różnych uroczystościach, możemy chociaż troszkę uczestniczyć tutaj. Jest to inaczej tutaj niż w Polsce. Ja jestem z tego rocznika, gdzie 1 maja się jeszcze szło w pochodzie pierwszomajowym, więc to też było inaczej, bo było dużo emocji, dużo radości. ale uważam, że takie dni powinny tutaj być organizowane, żebyśmy pamiętali o naszej kulturze, o naszej historii i o wszystkim to, co nas łączy z Polską.
8: Jak zostałam zaproszona przez organizatorów do udziału w Akademii, było mi bardzo miło, no i czułam się wyróżniona. Jestem patriotką, więc święto narodowe dla mnie ma duże znaczenie. Czułam się wyjątkowo, czytając ten piękny wiersz pod tytułem Dzień Flagi. Równocześnie czułam dumę, mogąc brać udział w tak pięknej, zorganizowanym, patriotycznym wydarzeniu, jakim było Święto Polskiej Flagi.
9: Oczywiście, Święto Flagi czy Święto Konstytucji 3 Maja na emigracji ma często głębszy i bardziej emocjonalny, symboliczny wymiar niż w Polsce. Wierszy, śpiewanie naszego hymnu, coś pięknego, łezki się kręcą. Takie święto za granicą są dla nas przywiązanie do polskości i wierności w ojczyźnie. Mimo fizycznej odległości to czas refleksji, że bycie Polakiem można realizować także poza granicą kraju w Irlandii.
10: Tak, ma duże znaczenie i tak czuję to trochę inaczej niż w Polsce, ale cieszę się, że mogę uczestniczyć w tego typu wydarzeniach. Z dumą przystępuję do naszego hymnu narodowego. Cieszę się, że mogę pokazać moim dzieciom, jak ważne jest obchodzenie polskich świąt, ale też cieszę się, że właśnie na takie uroczystości mogę przywdziać mój piękny strój ludowy, który sama zaprojektowałam i wykonałam.
3: Overall, what do you think about the idea of celebrating National Days?
11: I absolutely love the idea of celebrating National Days, like we have our St. Patrick's Day. It's my pleasure to be here, and I was particularly enriched by the artwork of the children. What remains with me in my mind is flag of Ireland, the flag of Poland, and then the combined flag of the Polish-Irish flag. You know, being open to another culture, being open to another language, loosens things in our minds, and we get away from the closed little tiny world that we live, and we populate another.
0: Na scenę wyszły trzy dziewczynki z Trilli: Maja, Mija i Majeczka, które recytowały wiersze o Polsce i o polskiej fladze. Słowa, które wypowiedziały, brzmiały tu w Kerry wyjątkowo mocno.
12: Kocham swoją flagę, bo jest piękna i nasza. Macham ją z radością, jestem w niej dumna. Uczę się ją szanować, tak jak szanuję dom i rodzinę. I love my flag because it's beautiful and ours. I lead it with joy and I'm proud of it. I learn to respect it like I respect my family and my home. Polska to kraina, która się często zaczyna, a potem myśla blisko pięknej ziemi nad Wisłą. Jej ścieżkami chodzimy, budujemy, bronimy. Polska ojczyzna, kraina, która się w sercu zaczyna.
13: Dziś najważniejsza jest ona, flaga biało-czerwona. Nie zawsze wolna wisiała. Dziś święta się doczekała. I czerwień to krew przelana, wielczystość niepokalana. Szacunek jej oddawaj i w jej obronie stawaj. Na narodowe święta nie może być pominięta. Przed domem niech powiewa o wolnej Polsce śpiewa. Pamiętaj o zwyczaju. Dziś każdy nosi w kraju na piersi kotyliony w kolorze biało-czerwonym.
14: Kto ty jesteś, Polak mały? Jaki znak twój? Orzeł biały. Gdzie ty mieszkasz? Między swymi. W jakim kraju? W polskiej ziemi. Czym ta ziemia? Mówmy czystą. Czym zdobyta? Krwią i blizną. Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A co wiesz? Polskę bierze.
0: A teraz chwila muzycznej przerwy. I to jakiej? Mazurek 3 maja, czyli Witaj Majowa Jutrzenko. Pieśń, która od wieków towarzyszy polskim świętom majowym.
15: Radio Cenzura. Nie przegap swojego ulubionego utworu.

0: Witajcie! Dla tych, którzy właśnie do nas dołączyli, nazywam się Edytka Skwira i mam przyjemność być Waszą przewodniczką po Akademii Patriotyczno-Kulturalnej Polonia w dźwiękach i barwach w Srelii. Jedną z gości Akademii była pani Aneta Truchan, dyrektorka Polskiej Szkoły w Killarney, która od lat z pasją pielęgnuje polskość wśród najmłodszych w Kerry. A po jej słowach usłyszymy dzieci ze szkoły w Killarney, które recytowały wiersze, a na zakończenie Klara przedstawiła wiersz napisany specjalnie na tę okazję o tym, jak to jest mieć dwie ojczyzny w sercu.
1: Chciałam pokazać poprzez pracę moich uczniów, że celebrowanie tej historii zawsze przenosi się na naszą teraźniejszość. Jeżeli będziemy wspominać tą konstytucję jako taki naprawdę symbol wolności, takiego nowoczesnego myślenia, jeżeli odpowiednio przedstawimy to uczniom, to oni przetransponują to na swoje współczesne życie. Ja spotykam jak gdyby każdy typ ucznia, prawda? Bo dzieci chodzące do polskiej szkoły w Killarney są zupełnie innymi uczniami. Natomiast w szkole średniej, która nazywa się Mercy Mohawk Secondary School in Tralee, uczę nastolatki, które mają polskie korzenie, ale są bardzo delikatnie z nimi połączone. I ja pozwalam im odkryć w sobie ten język. Uczę ich o polskiej kulturze, na tyle, ile mogę, troszkę o historii, pokazuję im polskie piosenki, filmy i proszę mi wierzyć, że one zawsze odnajdują w sobie tą małą cząstkę polskości i zawsze się tym cieszą. Jest to cudowne w Irlandii, że tyle języków takich rodzimych, mniejszościowych zostało wprowadzonych do tego irlandzkiego systemu. To naprawdę jest bardzo nowoczesne myślenie.
2: Usłysz więcej. Radio Cenzura.
3: Bardzo się cieszę, że mogę z Wami tutaj dzisiaj być. Czuję się zaszczycona. Witam szanownych naszych gości. Distinguished guests, ladies and gentlemen, I want to ask to the stage Alana and Sonia. My beautiful, gorgeous students will tell us some Polish poems.
4: Aby cadło w Juliantubie, aby cadło z pieca spadło. O ziemię się bukło, rozsypało się po kątach, strasznie się potukło i zgubiło kropeczkę. A złamało koteczkę, B zbiło sobie brzuszki, A dźwignęło nóżki, O jak balon pękło, aż się P przelękło. T doszek zgubiło, S E do U skoczyło, S się wyprostowało, Y prawą nogę złamało, W stanęło do góry dnem i udaje, że jest N.
5: Okulary, Julian Tuli. Biega, krzyczy pan Hilary, gdzie są moje okulary? Szuka w spodniach i w subbucie, w prawym bucie, w lewym bucie, wszystko w szafach poprzewracał. Maca szlafrok, palak to maca. Skandal, krzyczy, nie do wiary. Ktoś mi ukradł okulary. Pod kanapą, na kanapie, wszędzie szuka, perska sobie. Szuka w piecu i w kominie, w myszy dziurze i w pianinie. Już podłogę chce odrywać, już policję zaczął wzywać. Nagle zerknął do lusterka. Nie chcę wierzyć. Znowu zerka. Znalazł. Są. Okazało się, że ma na własnym nosie.
6: Especially for today's occasion, our school has written a poem. It will be now presented by very talented Clara.
7: Mam dwie ojczyzny w sercu ukryte. Jedna w pamięci, druga przy mnie. Jedna to Polska w słowach pamięci, druga Irlandia, zielona codzienność. Tu świata się uczę, tu rosnę i marzę. Tam są korzenia, historia i twarze. I choć dzielą nas morza i drogi dalekie, to podobieństwa widzą w nas wszelkie. I choć inny wiatr pieśni nad ziemią roznosi, to w obu krajach ten sam duch się wznosi. Tu klify i morze, tam są pola i lasy, lecz w sercach ta sama wolność i czar. Więc stoję tu dzisiaj i nie widzę granic. Ja łączę te światy, ja o nie dbam. Mam dwie ojczyzny w sercu ukryte i jestem dumna, że dwie są mi bliskie. Mam dwie ojczyzny w sercu ukryte, jedna w pamięci, druga przy mnie. Jedna to Polska w słowach w pamięci, druga Irlandia, zielona codzienność. Tu świata się uczę, tu rosnę i marzę, tam są korzenia, historia i twarze. I choć dzielą nas morza i drogi dalekie, to podobieństwa widzą w nas wszelkie. I choć inny wiatr pieśni nad ziemią
3: roznosi,
7: to w obu krajach ten sam duch się wznosi. Tu klify i morze, tam są pola i lasy, lecz w sercach ta sama wolność i czar. Więc stoję tu dzisiaj i nie widzę granic. Ja łączę te światy, ja o nie dbam. Mam dwie ojczyzny w sercu ukryte i jestem dumna, że dwie są mi bliskie.
0: Zapytałam uczestników Akademii, co dla nich oznacza bycie Polakiem tu, w Irlandii, oraz co sprawia, że znajdują czas, by działać razem jako wolontariusze. Odpowiedzi były różne, ale łączyło je jedno – miłość do Polski i wiara, że razem można zdziałać więcej. Dzisiaj też celebrujecie razem z innymi. A co dla Was oznacza bycie Polakiem?
8: Dla mnie to oznacza mieć dwa domy. Jeden, z którego pochodzę, pamiętam i kocham. I drugi, w którym żyję i też kocham.
9: Dla mnie być Polką w Irlandii to nowe życie. Życie na Zielonej Wyspie z silnym poczuciem tożsamości narodowej. Przeprowadziłam się do Irlandii po lepsze życie i rozwój, ale też konfrontację z tęsknotą kulturową.
10: Bycie Polakiem w Irlandii znaczy dla mnie tyle samo, co w Polsce. Bez względu na to, gdzie mieszkałam, gdzie mieszkam i gdzie będę mieszkać, zawsze będę Polką, zawsze będę się tak czuć i zawsze Polskę będę miała w swoim sercu.
0: Każdy z nas zabiegany, po prostu żyje, praca, szkoła, obowiązki i cała reszta. A wy jednak znaleźliście czas na to, by być wolontariuszami. Skąd ten pomysł?
8: Bo lubię to robić. Lubię spędzać czas z ludźmi, daje mi to dużo satysfakcji, daje mi to trochę takiej odskoczni od obowiązków życia codziennego. Wierzę też, że w grupie siła. I razem możemy stworzyć fajne wspomnienia, zrobić coś dobrego dla polskiej społeczności, no i też dla naszych dzieci.
11: Angażuję się w projekty związane z wolontariatem, dlatego że życie nie polega tylko na swoim własnym podwórku i czterech kątach. Trzeba wychodzić do ludzi i przede wszystkim pomagać ludziom, budować społeczność, tym bardziej, że tak jak to nasze stowarzyszenie budujemy społeczność Polaków w Irlandii.
9: Pomagam w stowarzyszeniu od 2025 roku. Zaczęłam od polskiego festiwalu w Ballyseedy Trali. Angażuję się w projekty, bo lubię pomagać i być z ludźmi, bo my Polacy musimy być razem i tworzyć jedność.
10: Wolontariatem zajęłam się, ponieważ uważam, że jeżeli każdy może coś od siebie dać, to jak najbardziej powinien to zrobić. Uważam, że dobro wraca i fajnie, kurczę, czuć się potrzebnym i że ktoś na was liczy, że ktoś potrafi was docenić. No super sprawa.
0: Wieczór w Trili był też okazją do usłyszenia głosów naszych irlandzkich przyjaciół. Głos zabrała zastępczyni burmistrza Trili Angie Bailey oraz John Loughry, przyjaciel stowarzyszenia, który od samego początku jest przy stowarzyszeniu. Oboje mówili o tym, co łączy Polaków, Irlandczyków, o historii, o kulturze i o wspólnej przyszłości.
12: We hear the words national, we hear the words flag, and we hear the words patriotic. And this is when we're in a country of our own, and we learn this. And we learn this growing up, when we learn our pride of place, and we learn about the people who we are, and we learn that this is our heritage. But it doesn't have to remain, and we have proof of that here today in the country where we are born. It's a place, but we can build bridges between different places through our heritage. And that's just a wonderful sign of this here today. We have the Polish heritage, the culture, we have it in the literacy, I see it in the brochures, we have it in the lovely songs, the music and the dress. And it doesn't matter where we live in the world, this stays with us. This is our sense of belonging. And when we talk about pride of place, and even within the town, placemaking, we do that through being here and through bringing new things to create new places. And to see Poland this year in the St. Patrick's Day parade gave me such joy. If you were in the parade, I don't know if you heard me jumping up and down. I was on the stage and I was shouting really, really loudly because it was Poland's first time. And this is your place making. This is where you're showcasing your heritage, your language, your culture, your people. But you're blending it with what you have made here.

0: with to other companies, and we have had that common link as well. Some of the stereotypes we have in common: the paddy and the poleg. We've all heard the jokes. So those similarities have continued throughout the centuries, but fortunately in the modern era, our similarities and our connections are much more positive. That has only served to enrich our society, you know, because you've brought your language, which is fascinating, and I'm trying to learn it with the help of others. But you also brought wonderful food. Pierogi was mentioned. I saw the pierogi queen there earlier. I don't know where she's down there. She's down the back there. And of course, being Irish, we appreciate your Polish beers as well. I've tested quite a few at this point, I can testify. We now have a new generation of Polish-Irish, and our futures are intertwined as a result. I'm always an optimist. I look forward to the day when we might have a Lewandowski, playing a striker for Ireland and scoring many goals. Or maybe even, you know, a Kowalski picking up the Sam Maguire Cup on behalf of Kerry. Or, you know, maybe when we're sitting here with a mayor, Jankowska, or a minister, Jankowski, who knows? Yeah. It's a real honour for me to be here today and talk today's celebration. And today we're all here as proud, independent peoples with that history and that connection. And we're celebrating together, which is fantastic. So, powers of Jankowski.
1: Koniec zapytałam członków i wolontariuszy Stowarzyszenia Polonia Polanie w Kerry, jak w ogóle tu trafili i co jest najtrudniejsze w budowaniu stowarzyszenia w ich opinii.
2: Do stowarzyszenia trafiłem z pomocą mojej partnerki. Ona zaczęła działać wcześniej i wciągnęła mnie w jego struktury. Działam od parady na Dzień Świętego Patryka. A jeśli chodzi o to, co daje największą satysfakcję, to moim zdaniem ta świadomość budowania tej polskiej społeczności i więzów Polaków, którzy tutaj żyją na obczyźnie.
3: Do stowarzyszenia trafiłam w sierpniu ubiegłego roku, kiedy organizowaliśmy pierwszy polsko-irlandzki festiwal Kerry. Także będzie to już około 10 miesięcy.
4: W Polonii się znalazłam dzięki Edytce, z którą od dawna otrzymuję kontakt i dzięki niej chcę pokazywać mój patriotyzm.
5: Trafiłam do stowarzyszenia przez moją siostrę Madzię, która ze mną rozmawiała i mi wszystko wytłumaczyła i spytała, czy chcę być wolontariuszką i pomagać.
6: Do stowarzyszenia Polonia Polanie trafiłam przez Facebooka. Tam było ogłoszenie, że będzie organizowana parada przez Polaków, więc zadzwoniłam, zapytałam się, czy mogę w czymś pomóc i tak to się zaczęło.
7: Tak, oczywiście każdy z Was obrał drogę życiową, a wśród tej drogi trafiła się też taka odnoga, która doprowadziła Was do stowarzyszenia. Powiedzcie mi proszę, co Waszym zdaniem jest najtrudniejsze w tworzeniu stowarzyszenia, w którym jesteście, z którym żyjecie, które tworzycie razem wspólnie?
2: Przy działalności takiego stowarzyszenia jak nasze jest wiele trudnych rzeczy. Ale tak jak dla mnie, podstawową trudnością jest komunikacja w języku angielskim. Drugą sprawą to przy działalności takiego stowarzyszenia non-profit jak nasze jest to, że wszelkie fundusze na naszą działalność musimy organizować sami, zdobywać je od sponsorów, ze składek, z różnych imprez, które organizujemy. A jak wiadomo, no niestety w dzisiejszym świecie bez finansów nie da się funkcjonować normalnie.
3: Najtrudniej jest zorganizować grupę i zmotywować ludzi do działania, co jest oczywiste i zrozumiałe. Dzisiaj żyjemy w biegu, dzisiaj żyjemy szybko, często nie mamy chwili dla siebie, ale też im jesteśmy starsi, tym słabiej nam idzie wychodzenie z tak zwanej strefy komfortu. Natomiast największą satysfakcję odczuwam, kiedy już się coś wydarzyło, kiedy już wiemy, że poszło dobrze, kiedy wiemy, że było fajnie, że było tak, jak sobie planowaliśmy, kiedy czasem ze łzami nawet w oczach, z uśmiechem na twarzy, możemy po prostu odetchnąć.
5: Dla mnie nie ma nic trudnego w stowarzyszeniu, a największą satysfakcję daje mi to, że mogę pomóc i jestem komuś potrzebny.

0: potrzebna?
1: Najtrudniejszym w całej tej organizacji jest pozyskanie środków. To jest raz, drugie zebranie wszystkich Polaków razem. Wiadomo, w dzisiejszych czasach nie wszyscy mają czas o tej samej porze. Jedni pracują, inni mają inne jakieś obowiązki. Ale fajnie jest, ma się później taką fajną satysfakcję, jak już wszyscy razem uda nam się zebrać i zrobić coś fajnego, jak jest to o nas głośno, jesteśmy w mediach, w gazetach, w telewizji. No fajnie, super, po prostu bomba.
2: Bardzo serdecznie dziękuję Wam za Wasze słowa, za oddanie nam kawałka Waszych dusz, bo to, co czujecie, to, co powiedzieliście, było naprawdę, naprawdę bardzo podniosłe. Serdecznie dziękuję.
3: Akademia Patriotyczno-Kulturalna Polonia w dźwiękach i barwach Treli była wieczorem, który pokazał, że polskość nie zna granic, że można ją pielęgnować w Kery tak samo jak w Krakowie przez muzykę, słowa, wspólny stół i po prostu bycie razem. Na zakończenie jeszcze raz oddajmy głos Marii i Teresie, których muzyka tego wieczoru mówiła za wszystkich.
2: Dla Radia Cenzury Edytka Skwira, Echo z Kery.
4: Usłysz więcej. Radio Cenzura.

0: Radio Cenzura. Twoja ulubiona muzyka bez cenzury.
1: Michael Brown, Chibaba Man, let go.

0: Cetka z Kwira. Echo z Kery.
1: Radio Cenzura. Cenzura.
2: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radio Cenzura. Mam przyjemność rozmawiać dzisiaj z bardzo interesującym, przystojnym młodzieńcem. Został zgłoszony przez swoich rodziców do konkursu, który prowadzi Stowarzyszenie Polonia Polanie. Konkurs 12 wspaniałych. Udało mi się z nim chwilkę porozmawiać. Przesympatyczny chłopak, wiele się już dowiedziałam, zgodził się udzielić wywiadu, dlatego pozwolę sobie rozpocząć. Franku, bo masz takie piękne polskie imię, powiedz mi, skąd pochodzisz, skąd pochodzą twoje korzenie, twoi rodzice?
3: Moje rodzice pochodzą z, mama pochodzi z Zyski Tajtak, a tata pochodzi z Łuj, w województwie suwalskim.
2: Fantastycznie, super. A ty urodziłeś się w Polsce?
3: Nie, się urodziłem w Irlandii.
2: Okej. Czyli tak, w Irlandii mieszkasz, żyjesz, ale korzenie z Polski ciągną. Bywasz w Polsce?
3: Tak, bywam. Próbujemy chociaż raz do roku jechać do Polski.
2: Fantastycznie, super. Lubisz? Polskę?
3: Lubię jeździć do Polski.
2: Tak. My wszyscy tęsknimy za Polską i ją odwiedzamy. Ale nasze życie toczy się tutaj, w Irlandii. Dlatego pozwolę sobie zadać tobie kilka pytań. Trochę już języka zaciągnęłam. Z rodzicami też udało mi się chwilę porozmawiać. Dumnie opowiadali nie tylko o tobie, bo również o twoim bracie. No niestety brat już jest dorosły, więc mogę tylko z tobą porozmawiać, ponieważ masz 16 lat. Jeszcze kwalifikujesz się do naszego konkursu. Dobrze, no to może opowiedzmy trochę o tobie. Powiedz mi proszę, jakie były początki tego, co cię tak bardzo zapasjonowało? Jak zaczęła się twoja przygoda z brazylijskim jiu-jitsu, bo właśnie o tym będziemy rozmawiać.
3: Zacząłem trenować brazylijski jiu-jitsu. Po jednego wieczora pojechałem z tatą odebrać brata z treningu. I zobaczyłem, że mają takie fajne koszulki, takie inne obrazki kolorowe. I powiedziałem do taty, że chcę mieć taką koszulkę. A trener klubu powiedział do mnie, że muszę trenować, żeby taką koszulkę mieć. I od tego zaczęła się moja kariera.
2: To niesamowite! Kolory, obrazki, koszulka. Jakie to jest niesamowite, że taki drobiazg mógł zainspirować. A powiedz, co sprawiło, że właśnie ten sport cię wciągnął? Poza kolorowymi koszulkami.
3: Że w tym sporcie od razu nie widać rezultatów, że trzeba ciężko pracować, żeby wygrać zawody, następny pas dostać. I ogólnie lubię ciężko pracować w życiu i w tym sporcie.
2: Tak, powiem ci, że no to są bardzo, bardzo fantastyczne wartości. To jeszcze jedno pytanko. Czy pamiętasz moment, kiedy pomyślałeś, chcę być w tym naprawdę dobry?
3: To było po moim drugim występie na Mistrzostwach Europy, kiedy przegrałem przez podanie z bardzo dobrym osobą z Anglii i pomyślałem sobie, już nigdy nie chcę tak przegrać i chcę być najlepszy w Europie i na świecie.
2: Franku, powiedz mi proszę, czy pamiętasz moment, kiedy pomyślałeś, chcę być w tym naprawdę dobry?
3: To było w 2023 roku po Mistrzostwach Europy, gdzie przegrałem z bardzo dobrym chłopakiem z Anglii i wtedy sobie pomyślałem, jak wróciłem na treningi. Muszę więcej trenować i chcę być najlepszy na świecie, najlepszy w Europie.
2: Oj, no proszę, takie piękne wartości od początku. Niesamowite. Porozmawiajmy trochę o twoich osiągnięciach i o twoim rozwoju. Który ze twoich sukcesów uważasz za najważniejszy i dlaczego?
3: Najważniejszy z moich sukcesów to są Mistrzostwa Irlandii, co były dwa tygodnie temu, gdzie wygrałem 4 z 5 walk i 4 walki wygrałem przez poddanie.
2: Uuu, ho, ho, ho, no proszę, z jakim mistrzem mamy do czynienia. A czemu uważasz, że ten jest taki najważniejszy twój sukces?
3: Pokazałem, że wszystkie moje umiejętności i szybkość skończyłem walki, że dominowałem moich przeciwników.
2: Jak wyglądała twoja droga od pierwszych treningów do tych najważniejszych mistrzostw w Irlandii?
3: Na początku, jak zaczynałem, to wszyscy mnie pokonywali, że na każdym treningu trudno było. Potem, jak rosłem i przychodziłem więcej, to zacząłem uważać, że treningi to są tylko zabawa, że na zawodach powinno być trochę bardziej serio, a na treningach powinny mieć frajdę.
2: Okej, okay, no tak. A powiedz mi proszę, co dały ci starty w Mistrzostwach Europy i te ćwierćfinały? Jak to było?
3: Z tych przegranych dużo wyciągnąłem i teraz uważam, że jestem, jakbym nie przegrał tych walk, to bym nie był w tym miejscu, gdzie jestem, bym pewnie był minimalnie gorszy, bo bym nie popełnił tych błędów i nie poprawił się w tych aspektach.
2: Czyli te porażki, właściwie to nie porażki, bo i tak to było ogromne osiągnięcie, ale one cię ukształtowały, prawda?
3: Tak. Po tych porażkach zauważyłem, gdzie muszę się poprawić i już takich błędów nie popełniam.
2: No niesamowite jest, co mówisz. Jak pięknie potrafisz powiedzieć o tym, co poszło niefajnego i wrzuciłeś to do motywacji, aby się rozwijać.
3: Jak mówią w jiu-jitsu, to nie jest przegrana, to jest, że się uczysz z tego, że nie przegrywasz, się uczysz tylko.
2: Tak, pięknie. A co było najtrudniejsze w twojej sportowej drodze? Takie naj, co zapamiętasz na zawsze.
3: Najtrudniejsze było wakacje po dostaniu żółtego pasu. W szkole złamałem obojczyk.
2: Wow!
3: To przez 3 miesiące nie trenowałem i potem myślałem, że o, nigdy nie wrócę, nigdy nie będę taki dobry, jak byłem. Wróciłem tamtego roku, pojechałem na Mistrzostwa Europy i się dostałem aż do ćwierćfinału.
2: Wow, no niesamowite. Czyli był wypadek, był problem, nie poddałeś się, wyzdrowiałeś, mało tego, takie osiągnięcia, no gratulacje. Porozmawiamy troszkę o treningach i twojej dyscyplinie. Jak wygląda twój typowy dzień treningowy? Ile razy trenujesz?
3: W większości czasu trenuję rano. W ciągu dnia chodzę na siłownię, żeby zrobić jakieś siłowe treningi eksplozywne. I wieczorem taką trudniejszy trening w życiu z dużo sparingami, ale też równie dużo techniki.
2: Ojej, to życie musi być trudne. A w takim razie jak łączysz sport z nauką i tym naszym, właściwie twoim młodym, codziennym życiem?
3: Z nauką, jak jeszcze do szkoły mam, to rano nie trenuję, ale próbuję chociaż raz albo dwa razy w tygodniu, raz albo dwa razy dziennie trenować. Czy to jest siłowe, czy to jest jiu-jitsu, ale na numer jeden to jest mi trening jiu-jitsu.
2: Czyli nie przerywasz, nie ma odpoczynku. Cały czas dążysz do celu.
3: Nie ma odpoczynku, próbuję trenować jakbym mógł codziennie.
2: A powiedz, czy zdarzają się dni, gdzie brakuje motywacji?
3: Zawsze się zdarzają dni. Po przegranych zawodach często się zdarza, że nie chcę iść na salę, że się wstydzę, bo przegrałem zawody.
2: I co wtedy robisz?
3: Patrzę w lustro i do siebie mówię, jak chcę być najlepszy, to muszę poświęcić każdą minutę dnia, żeby być najlepszy na świecie.
2: Muszę cię o coś zapytać, bo wiesz, wróbelki mi zaćwierkały o czymś, czego ja tak naprawdę nie rozumiem, bo w twojej dziedzinie sportu niewiele naprawdę mogę powiedzieć, ale coś mi tam zaćwierkały. Powiedz proszę, bo mówi się, że masz bardzo widowiskowy styl walki. Jak byś go opisał?
3: Bym opisał swój styl walki, że próbuję zrobić show na ludzi, co oglądają. Żeby ludzie byli podekscytowani moimi walkami, że jak biorę udział na zawodach, to żeby połowa arena mnie oglądała.
2: No fajnie. A powiedz mi, czy bardziej zależy ci na wygranej, czy na tym, żeby walka była efektowna?
3: Żeby walka była efektowna, żeby wprowadzić ten plan, co z trenerem, z bratem, z cały czas trenowałem, żeby ten plan wszedł w akcję w czasie walki.
2: Mhm. No bardzo ciekawe. A powiedz w takim razie, skąd czerpiesz inspirację do tego swojego stylu?
3: W większości od Beata. Od Beata mojego.
2: O, no to tu się kryje za tym głębsza historia. Myślę, że do niej wrócimy. Powiedz mi proszę, jakie masz cele na najbliższe? I tutaj, o, bo słyszałam, że marzysz o mistrzostwach w Rzymie.
3: Tak, mistrzostwa w Europie. Mistrzostwa Europy w Rzymie. To jest mój numer jeden priorytet. Mhm. Ale jeszcze będą zawody w lipcu w Dublinie, co można wygrać pasy, jak się wygra kategorie. Bym chciał może pojechać na mistrzostwa Londynu, Paryża, Berlina.
2: No to mam nadzieję, że wszystko to się tobie uda spełnić. A powiedz, co oznacza dla ciebie start w takich mistrzostwach świata? Na przykład w Las Vegas. O co tu chodzi? Powiedz to tak, jakbyś wytłumaczył osobie, która nie ma pojęcia, co to to Las Vegas, dlaczego Rzym, to czym to się różni?
3: Te Las Vegas są największe, to jest olimpiada brazylijskiego jiu-jitsu praktycznie.
2: Wow, wow.
3: To mi się marzy, żeby wygrać mistrzostwa świata od tego momentu, co przegrałem w mistrzostwach Europy, to mi się marzy, żeby zostać mistrzem świata.
2: No, będziemy cię dopingować. No to teraz porozmawiajmy na temat taki bardziej przyziemny. Jak to jest z tym wsparciem dla ciebie i o tych twoich wartościach, o których już mówiłeś? Jak ważne jest dla ciebie wsparcie rodziny? Bo z tego, co rozmawiałam z rodzicami, to kibicują mi tobie i bratu.
3: Bez rodziców to bym nie był w tym miejscu, co jestem. Rodzice ze mną jeżdżą praktycznie na wszystkie zawody, dopingują mnie, krzyczą mi, nagrywają walki moje.
2: Sponsorują
3: też, tak.
2: Tak.
3: Między walkami wodę mi przynoszą, jakiegoś batonika, żeby energii nabrać.
2: A powiedz, kto bardziej przytula, mama czy tata, bo już jesteś mężczyzną, pozwalasz sobie jeszcze na przytulasy?
3: Przytula bardziej mama, ale tata też bardzo dużo mnie dopinguje.
2: A powiedz, gdybyś miał możliwość w tym momencie powiedzieć coś swoim rodzicom, to co by to było?
3: Chciałem podziękować za pozwolenie mi trenowanie i za wszystkie, za wszystko, co mi zrobili, że jeżdżą ze mną na zawody, dopingują mnie, podpowiadają mi, nawet jak na przykład brata albo trenera mego nie ma, to mój tata często robi, że podpowiada mi, co robić między walkami. Może nie trenuje, ale widzi, jak trenujemy. Jak z bratem rozmawiamy o tym, też ogląda walki.
2: Pięknie. Czyli reasumując, temat rodziny, wychodzi na to, że rodzice żyją tym twoim sportem, twoją pracą, twoimi treningami, poświęcają się dla ciebie, dla brata, prawda?
3: Dużo czasu nam się poświęcają. Na przykład bez rodziców to bym nie miał kogo, żeby mnie zawieźli na trening, jak deszcz pada, na przykład do korku na treningi, by mnie nie zawieźli do triali. W tamtym roku, jak się przygotowywałem na Mistrzostwa Europy, to tata co niedzielę ze mną jeździł do triali, czekał tam na mnie, do korku mnie woził.
2: Tak, cudowni rodzice, tak. Cudownie rodzice kreują takie fantastyczne postacie, którą ty się stałeś. A gdybym zapytała, kto poza rodziną miał największy wpływ na twój rozwój?
3: Mi się wydaje, że mój trener.
2: Mhm. A możesz powiedzieć, jak się nazywa?
3: Wilson.
2: Wilson, okej. Okay. Jak długo z nim współpracujesz?
3: Od początku mojej kariery jiu-jitsu, to 6 lat już.
2: Fantastycznie. Pozdrawiamy w takim razie. W takim razie pozdrawiamy i trenera, i pozdrawiamy sympatycznych rodziców. No to teraz może wskoczmy w przyszłość. Powiedz, bo słyszałam, że chcesz zbudować życie wokół jiu-jitsu. Co to dla ciebie znaczy?
3: Moim zdaniem jiu-jitsu to jest więcej niż sport. To jest styl życia. Trenujesz codziennie, ale jak trenujesz, to potem widzisz rezultaty, lepiej się czuję. Na przykład jakbym nie poszedł na trening, to bym nie był tą samą osobą. Potem bym chodził smutny, bym nie miał w sporcie, z moim zdaniem, najważniejszą aspektem mojego życia, najważniejszą.
2: Czyli to taka cząstka ciebie.
3: Tak.
2: Jakbyś nie ćwiczył, jakbyś tego nie robił, to nie byłbyś tym, kim jesteś, tą osobą, którą się
3: stałeś. Tak, bym miał mniej szacunku do rzeczy.
2: Piękne słowa. Wspominałeś w rozmowie ze mną o marzeniu. Jak wyobrażasz sobie swój własny klub? Bo to właśnie jest twoim marzeniem, tak?
3: Tak. Byciem trenerem jest moim marzeniem, że bym miał swój własny klub, bym chciał mieć swoich mistrzów świata, Europy, kraju. Najważniejsze być inspiracją na tych mniejszych.
2: Tak, tak. A powiedz, masz już nazwę na klub, który będziesz w przyszłości prowadził?
3: Nie mam, nie myślałem tak głęboko jeszcze.
2: No pewnie nazwa się znajdzie, jak już przyjdzie ten czas, prawda?
3: Tak.
2: Mówisz o inspiracji dla innych. Co powiedziałbyś młodym osobom, które dopiero zaczynają swoją drogę w sporcie?
3: Bym powiedział, że będą trudne momenty i będą łatwe momenty. A jak będą trudne momenty, to trzeba dalej chodzić, trenować, wszystko robić, bo po tych trudnych momentach będziesz lepszy. Ja miałem etap w swojej karierze, że przez 2 miesiące chodziłem na trening i do domu wchodziłem smutny, bo mi nie poszło na treningu, wszyscy mnie pokonali, ale potem zauważyłem parę miesięcy później, że to najlepiej mi wyszło, że teraz zaczynam z tymi większymi lepiej radzić na treningach.
2: Niesamowite jest to, co mówisz, jak wiele daje ci wsparcia twój punkt widzenia na temat tego, że coś poszło nie tak. A gdybyśmy my wszyscy ludzie żyjący na ziemi umieli sobie tak radzić z problemami większymi lub mniejszymi, o, to świat byłby dużo piękniejszy. Ale wracając do tematu, powiedz teraz strzelę mocnym pytaniem. Co trzeba w sobie mieć, żeby osiągnąć takie wyniki jak ty?
3: Trzeba mieć determinację i dyscyplinę najważniejszą, żeby chodzić na treningi codziennie, mieć otwartą głowę, że nawet ktoś, kto jest mniej doświadczony od ciebie, może coś cię nauczyć. Młodsza osoba, starsza, to nie, w tym sporcie nie ma, że jak jesteś, jak masz czarny pas, to wszystko wiesz. To najlepsi czarni pasy to mogą coś od byle kogo się nauczyć.
2: Rozumiem. Gdybyś miał w 2 zdaniach powiedzieć o tym, co tak najwięcej osiągnąłeś. Gdybyś mógł powiedzieć takiej osobie, jestem laikiem w tym wszystkim, kim tak naprawdę jesteś, bo jesteś mistrzem. Powiedz w 2 zdaniach o swoich osiągnięciach. Słyszałam też, że coś w Polsce się działo.
3: Tak, w Polsce wziąłem udział w zawodach Grand Game Cup w Suwałkach. U mnie w kategorii, w kimonie nie miałem nikogo w moim wieku, to poszłem do kategorii dla dorosłych.
2: Wow.
3: I walczyłem ze zawodnikiem MMA i wygrałem tę walkę dominując go.
2: O, wielki sukces. Czyli tak, dużo się wokół ciebie dzieje. Nie tylko treningi, nie tylko to, że czasem coś się nie powiedzie, ale też mnóstwo sukcesów. Czyli w Polsce walczyłeś i w Irlandii i...
3: We Włoszech.
2: We Włoszech, okej.
3: Okay. Jak we Włoszech byłem, to bym powiedział nieudane zawody, ale też dużo elementów z tego wyciągnąłem.
2: Okej, rozumiem. A powiedz, co czujesz, kiedy wchodzisz na matę?
3: Czuję, jakbym był w raju po prostu, że jestem w miejscu, gdzie mogę być sobą, nie muszę udawać kogoś.
2: To twój żywioł po prostu.
3: Tak.
2: To twój żywioł. A jak byś chciał, aby ludzie ciebie zapamiętali?
3: Chciał, żebym był inspiracją dla ludzi, jak powiedziałem przedtem. Dla tych młodszych, na przykład dla dzieci u mnie w klubie. Parę dzieci już mówią na trenerze, chcą wygrać zawody, jak ja wygrałem. O, widziałem, jak Franek to zrobił na zawodach, jak tak samo. Chcę, żebyś ty mnie nauczył, tak.
2: Oj, serce rośnie, co? Serce rośnie.
3: Jak ci najmniejsi tak powiedzą, to czuję, jakbym był... jakbym wiedział, że dobrze mi idzie w tym sporcie.
2: Mhm. A teraz takie pytanie na zakończenie. Gdybyś miał jednym zdaniem opisać swoją drogę, to co byś powiedział?
3: Że każda moneta ma dwie strony, że raz się przegrywa, raz się wygrywa. Ale zawsze jest plus z wygrania i z przegrania. Z przegranych czasami jest więcej plusów niż z wygranych.
2: Tak, tak. To wielkie, wielkie przemyślenia. A powiedz mi proszę, jak to jest, bo przecież nie jesteście milionerami i rodzice pracują, żeby utrzymać dom, żeby wspierać swoich synów, bo jak wiemy, twój brat również idzie tą samą drogą, którą ty obrałeś, właściwie to ty dzięki niemu. Powiedz mi, jak to jest z finansami, bo przecież jest bardzo ciężko. Czy masz jakieś wsparcie, nie wiem, z ambasady, z jakichś klubów, z jakichś stowarzyszeń? Czy czerpiesz jakieś pomoce?
3: Na razie nie mam żadnych sponsoringów, jakbym chciał powiedzieć. Jedynie to rodzice mi pomagają z tym. W tamtym roku miałem GoFundMe, żeby pojechać na Mistrzostwa Europy w Rzymie, ale tak, żeby jeździć na te wszystkie zawody za granicę, to jest bardzo drogo w tym sporcie.
2: Rozumiem. Z tego, co słyszałam, to Stowarzyszenie Polonia Polanie z Kary będzie organizowało dla ciebie koncert, gdzie charytatywnie zagrają jacyś muzycy. Będziemy zbierać pieniążki na to, abyś mógł spełniać marzenia. Myślę, że jest to fajny pomysł. A powiedz mi, bo słyszałam również, że weźmiesz udział w festiwalu 28 czerwca. W Trali odbywa się festiwal polsko-irlandzki. Będziesz tam razem z bratem. Co będziemy mogli zobaczyć? Co będzie można się dowiedzieć? Jak będzie wyglądał twój udział w tym festiwalu?
3: Będziecie mogli zobaczyć moje najlepsze walki, również jak mojego brata najlepsze walki. I możemy wam powiedzieć, jak treningi wyglądają.
2: Czyli będąc na festiwalu, każdy, kto przyjdzie, będzie mógł z tobą porozmawiać. Opowiesz o treningach, pokażecie swoje walki. Co jeszcze będzie można od was usłyszeć?
3: Powiemy, jakie są korzyści trenowania sportu, walki, albo ogólnie jakichś sportów, jak chodzenie na siłownię, że fizycznych, ale psychicznych też, że pomaga to z głową, jak człowiek funkcjonuje, jak z emocjami sobie radzi.
2: A powiedz mi, twój brat będzie razem z tobą?
3: Tak.
2: Ty jesteś 16-latkiem. A jak na imię ma twój brat? Ile lat on ma?
3: Filip ma 21 lat. I ma fioletowy pas w brazylijskim jiu-jitsu.
2: Wow, wow, wow. Wydaje mi się, że to jest ogromne osiągnięcie.
3: I moja kariera się rozpoczęła przez niego.
2: Tak.
3: Bo zawsze jak Filip na coś poszedł, to ja też chciałem zaspirować.
2: A jaki masz ty pas?
3: Ja mam niebieski pas.
2: Niebieski. A powiedz mi, jak te pasy kolorami są od początku do końca?
3: To się zaczyna z białym, niebieski, fioletowy, brązowy i czarny.
2: Wow, wow.
3: Ale dopiero można dostać niebieski po 16 roku życia.
2: Okej.
3: To ja jeszcze miałem szary i żółty.
2: Rozumiem, rozumiem. Czyli wszystko po polsku do przodu, tak?
3: Tak.
2: Niesamowite. Powiem ci, że bardzo sympatycznie mi się z tobą rozmawiało. Mam nadzieję, że wiele osób wysłucha tego, co miałeś do powiedzenia, bo jesteś wartościowym młodym człowiekiem z ogromną pasją, ambicjami. Gratuluję ci bardzo serdecznie wszystkich twoich dokonań, wszystkich twoich osiągnięć, ale przede wszystkim gratuluję ci tego, jakim jesteś wielkim człowiekiem. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję ci za rozmowę. Zapraszamy wszystkich do spotkania z chłopcami na festiwalu w Trili. Dla Radia Cenzury, Edytka Skwira, Echo z Kery.
1: Usłysz więcej. Radio Cenzura.

po co te pustkowia? Po co ta brzydota? Po co tyle wstydu żołnierzu w okopach?

niepotrzebne, nikomu niepotrzebne są. Uszczypliwości, pstryczki w nos, opinie byleby coś od siebie wrzucić.

Zapakowałem już walizki, by wyjechać stąd. Rzucić ręcznik. Zawsze fajniej, gdzie nas nie ma. Gdzie spływa pod od słońca,

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście, porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.